Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I
3: czwartek, 28 maja w Tarnowie i okolicach już tak ciepło nie będzie. Dzień zaczynamy z pułapu 10 stopni, a w ciągu dnia termometry mają pokazać maksymalnie 18 kresek. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Augustyn, Jaromir, Just oraz Justyna i Wiktor. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Hamburgera.

0: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
1: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
0: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
2: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym.
0: Na traktacie zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
3: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładne.
4: Musimy dbać o przyrodę. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
5: Koniec. Nie wiem, sama.
6: Bo pani też jeździ na rowerze.
5: Ja lubię drzewa.
0: Na powali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewo.
7: SK Tarnów News.
8: Tomek Piszczek. Szybka reakcja nastolatków zapobiegła tragedii w Dąbrowie Tarnowskiej. Młodzi ludzie zauważyli kobietę w kryzysie emocjonalnym, która samotnie przebywała w lesie. Powiadomili służby i udzielili jej pomocy do czasu przyjazdu policji. Nie tylko warsztaty. Twórcy manufaktury czekolady, która powstaje w Zakliczynie, zamierzają się starać również o pozwolenie na produkcję słodkości.
9: Żeby poza tą czekoladą wykorzystać cały potencjał owocowy. Bardzo jest takie szerokie spektrum, jeśli chodzi o to owoce, co można z czekoladą robić.
8: Zapowiada pomysłodawca Jan Czaja, a pierwsze warsztaty w Domku Piernika mają się odbyć jeszcze w tym roku.
10: Jan i Wiktor w Radiu SK.
11: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
12: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
11: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
12: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
11: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie. Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.
1: No właśnie. Ale nie, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest jakby co.
0: Ale to takie standardowe, no takie to chyba, kawa? Że chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie w inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
0: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, okay. Nigdy na to nie wpadłem, całe szczęście.
0: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
3: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
2: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty.

0: karty. I żeby to nie była moja.
1: Moja też nie. Wiktor, twoja.
2: Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no. Pierwsze, które z góry jest wymienione.
0: Dzień celnika.
2: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
3: Jankes.
4: Jankes.
3: I Wiktor.
0: Że to akurat celnika by nie zdziwiło.
1: Nie, ale ja nawet nie pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
0: Ale twoją dziewczynę i owszem.
2: To brać czy nie? No, tu są miłości śpiewają teraz, no.

0: Piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia za mi w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
3: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
3: Poranne prasowanie.
1: Ostatnio miałam okazję być w Sopocie na festiwalu i rozmawiałam z Michałem Wiśniewskim. I wiecie, w trakcie wywiadu stwierdził, że on już nie za bardzo chce rozmawiać ze mną, więc pocałował mnie w głowę i poszedł.
2: Ale gdzie poszedł? No, poszedł do sądu. Michał Wiśniewski właśnie musiał pójść do sądu i tam wygrał sprawę w sądzie.
0: O, gratulujemy wygranej.
2: Po tej sprawie, po tej wygranej poszedł świętować do restauracji. Trąbią o tym gazety i nie tylko. Poszedł do restauracji, w której zamówił, uważajcie,
1: no,

0: naleśnika. O. Naleśnik, prawdziwego naleśnika zamówił.
1: Naleśnika?
0: Mm.
1: Coraz dziwniejsze nazwy mają te drinki.
0: A jak się świętuje, to na bogato, no i
1: naleśnikiem.
2: Pan mi naleje tego naleśnika.
0: No. Proszę bardzo, a no, to naleśniki się leje, prawda?
2: No tak.
3: Robert Burnejka, kojarzycie?
4: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
3: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż pod warszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
0: Tak jest dotychczas, to nie najgorzej.
1: Wiecie, jak poznać ten, że to dom Burnejki?
3: No.
1: Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
0: To prawda. Realne
5: prasowanie tylko w USK.
2: A co pije Robert Burnejka?
0: Mhm.
2: O ten sławny Rocket Fuel.

0: Gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, nie jestem Piotrem Franceskim,
1: u nas
0: ale tak
1: rzeczywiście
0: brzmiało.
1: Gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Procki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Janku,

0: Reklama.
1: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
2: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
1: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
2: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w

0: salonach i na Renault.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
4: I po reklamie.
5: 80-letnia kobieta prowadziła rower wzdłuż drogi, gdy wjechał w nią 90-letni kierujący osobowym Oplem. Taki przebieg miał wczorajszy wypadek, do którego doszło w Uniszowej w gminie Ryglice. Rowerzystka zginęła na miejscu. Policja i prokuratura ustalają, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Więcej na naszej stronie tarnow.sk.pl.
6: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
7: SK Sport News.
6: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed 2 lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magdalinet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Fręch. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
7: Young Yankers, Kama i Wiktor.
8: Co to tak wesoło tam z tyłu?
9: Bo tutaj tenisa trenowaliśmy z Marcinem. Kama młododubcowa, dzień dobry, Jankes średniodubcowy i Wiktor taki
10: po prostu do dubcy.
8: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
9: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
11: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi. Mina

0: 6.38, tutaj Eska w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, w ogóle coraz bliżej wakacji i coraz częściej będziemy gdzieś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak, i dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Ja kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no klamra była takim koltem, z takim no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był i naprawdę, słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej w ogóle, z innego źródełka.
2: Jak po mnie nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: Nie widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: żebyś dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
2: Ale było. Przeszło. Jakoś paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja lecąc na wakacje do Egiptu zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą to. Na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać

0: panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
1: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili.
2: Jankes,
3: Kama,
2: Kama
3: i Wiktor.
4: Reklama. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
6: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
7: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
8: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Betegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
9: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Betegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Betegi.
10: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
13: I po reklamie.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
2: Just Kama.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
2: O, powiedzmy. Halo, Wojtuś, jesteś?
3: Tak, cześć, jestem.
2: Jak najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
3: Obojętnie.
2: Słuchajcie, ale mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci.

0: Jesteś?
1: Tak, cześć, jestem.
0: Jak co? Najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
1: Obojętnie.
2: Słuchajcie, ale mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci.

0: tak jakby.
1: I to jest pierwszy trop w kierunku tego, kto nam powiedział o tym, że ty masz dzisiaj swoje urodziny. Ktoś z twojej rodziny, słuchaj.
0: No podejrzewam, że to moja szalona córka, Julka.
2: Zgadza się.
1: To prawda, że ty jesteś, ty od zawsze grasz w gry losowe, te zdrapki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
0: No próbuję, ale słabo idzie.
2: No właśnie chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
0: Nie, ale satysfakcję.
1: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w Lotto dawać zawsze.
0: Dokładnie.
3: Ale my Polacy rzeczywiście lubimy,
2: ale
3: no,
2: widzisz,
3: jesteśmy hazardzistami.
2: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy, a z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
1: urodzinową stówę.
0: Super, dziękuję ślicznie.
1: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
0: No świetnie, dziękuję bardzo.
3: W weekend będziesz porządnie świętował, tak, swoje urodziny?
0: Tak.
3: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
0: Tak, z synem będą razem.
3: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
0: Nie, ja będę na przyjęciu.
3: Na przyjęciu, na swojej, będę na swojej Kortowiadzie.
1: Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
2: I bardzo dobrze. Wojciech, to my w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
0: Dziękuję ślicznie jeszcze raz.
1: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe,
2: albo
1: na tą imprezę.
2: Albo na zdrapki.
0: Fajnie, a mogę kogoś pozdrowić?
1: Dawaj szybko.
0: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście radio.

0: oby tak nie było za chwilę w newsach u Marcina Prockiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów, chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym meskowym messengerze, tam czekamy na was, dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich. 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu

0: prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: I po reklamie.

0: Wyraźnie chłodniej, ale znowu pogodnie. Taki będzie czwartek we wschodniej Małopolsce. Już od rana mamy niższą temperaturę. W ciągu dnia słońce zdoła ogrzeć powietrze zaledwie do 18 stopni. Ryzyko opadów niewielkie, ale jest. Jeśli jednak popada, to raczej przelotnie i niezbyt intensywnie. Przed siódmą kierowcy muszą natomiast uważać na Koszyckiej, Krakowskiej, Lwowskiej czy Tuchowskiej.
1: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierowców.
1: Wyjaśnia prokurator Karolina Stratos z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
1: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą

0: Żą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
1: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
0: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
2: SK Tarnów News.
3: Tomek Piszczek. Zaczynamy od tragedii w Brzesku. Dwóch mężczyzn wpadło do rzeki Uszwica. Jeden z nich sam wyszedł na brzeg, drugiego z wody wyciągnęli strażacy. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Sprawę bada policja i prokuratura. Poprawia krążenie, kondycję i humor. Mowa o umiarkowanej, ale regularnej aktywności fizycznej.
4: Taka nawet lekka aktywność dodaje nam sił. Warto naprawdę wyjść z domu i troszeczkę się poruszać w plenerze.
3: Mówi trenerka Agnieszka Duraj i zachęca do korzystania z darmowych treningów, które już 8 czerwca startują w parku Piaskówka w Tarnowie. Harmonogram na stronie Rady Osiedla.
2: Jankes,
5: Kama i Wiktor.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
7: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
8: Siema Eska, ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Hot Waves, gorące fale radiowe, pewnie o naszych eskowych śpiewają. 10 minut po siódmej, czas na...
1: 5 słów, 5 stów.
0: Zapraszam oczywiście na, no, na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko o zasadach. Pamiętaj o tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów, do których będziesz musiała podać skojarzenia, a osoba, którą wybierzesz od nas ze studia, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiała najpierw opuścić to studio, a później odgadnąć te same skojarzenia, które ty miałaś. Ale najpierw może się poznajmy. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do zabawy?
2: A bo uwielbiam was słuchać, słucham was co rano i uważam, że to jest świetna zabawa i dlaczego by nie skorzystać.
0: Wiele o człowieku również powie to, co wysłałaś nam na zachętę, to co spowodowało, że Boga i cię wybrał. Powiedz, co to było?
2: To była lama.
0: Zdjęcie lamy.
4: Słuchajcie. Lama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor. Z kim chcesz zagrać o 5 stów?
2: No, Solidarność jednak, więc Kama.
0: O,

0: Masz trzy pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
1: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
0: Poznajcie się.
1: Powiedz Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
2: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no w najbliższym czasie przede mną trudne wyzwania.
1: A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką, no i chyba czytać książki.
1: A co lubisz jeść?
0: O!
2: O, włoskie! Jednak pizzę i spaghetti.
3: No okay, dobra, no. I dalej jakieś wytyczne.
1: Oni, okay. Trzymam kciuki, im prościej, tym lepiej, pamiętaj!
2: Okej! Okay.
1: A pizza to tylko margherita!
0: Kama ze studia, okay. Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej!
3: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenia. Szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
0: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
2: Wakacje.
0: Okej, okay. Okay. Fajne, fajne. Jest szansa, że trafi.
3: Drugie, proszę bardzo. Koń.
2: Stajnia. Mhm.
0: Sałatka grecka. To jest trzecie hasło. Dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
2: Serfeta.
3: O, serfeta, dobrze, okej. Okay. Kolejne słowo, opona.
2: Samochód.
0: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne, powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga, panierka.
2: Kotlet.
3: Dobrze!
0: Dobrze!
3: Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to!
0: No, kochani, słyszymy się za 2 kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: Pięć stów. Moja cudowna, no razem dobra. Z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
2: No hello.
0: Monia walczy o 5 stów, tak.
1: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
1: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
1: No dobra, i co? Teraz? Jakbyś miała obstawić, ile Kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
2: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie,
0: nie? Oj, nie, trochę Kama! Przekombinowałaś, zapraszamy Kamę do studia Radio SK.
1: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witamy ponownie w studiu, dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, jesteście gotowe, możemy zaczynać?
3: Moni, huchnij w moje kciuki. Dziękuję. Trzymamy w takim razie.
0: No dobra, lecimy.
1: Pierwsze, a właściwie pierwsza, droga Kamilo, jest walizka.
2: No, już niedługo. Już niedługo.
0: Tak, się tak pójdzie, to nawet 5 zgadniecie. Spokojnie z tymi podpowiedziami.
1: Z jednej strony to jest, podpowiedź jest sztuką wygrywania.
0: A, no to podpowiadamy.

0: ściśle tajny?
1: No.
2: Niestety.
0: Nie, Monika, w ogóle...
2: Prostsze skojarzenie. Moja, co powiedziałaś na walizkę?
1: Wakacje.
2: No.
0: Sorry. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo to mnie bardzo stresuje.
3: Dobrze, ale macie jeszcze szansę na 400. Uwaga, kolejne słowo to koni.
0: Stajnia.
2: Kurde, dobrze!
0: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
2: Ale jak?
0: Tak?
2: Ale skąd widziałaś?
0: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
2: No dobra, niech ci będzie.
4: Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Sałatka grecka.
1: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.
0: Ser feta.
2: Dobrze.
3: Dobra, kolejne słowo. Opona.
2: Uwaga.
1: No, chyba najdroższe.
0: O, dobra, bo nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć wymiana.
2: Bo muszę
0: to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze na zimówkach jeżdżę.
2: Mam coś lepszego.
0: Ale jak
2: wiecie, co jest najdroższe w samochodzie?
0: No.
2: Życie ludzkie.
0: O,
1: nie robił, ale to było bardzo fajne akurat.
0: Auto?
2: Ja bym zaliczył.
3: Zaliczamy.
2: Odpowiedzią jest samochód.
0: A, no to samo.
3: Tak, oczywiście. Byłoby nawet dziwne, gdybyś powiedziała co innego.
0: A w którym jesteśmy momencie? Bo jestem tak zakręcona,
2: ostatnie,
0: że nie.
2: Ostatnie przed
3: słowo.
2: Nami, a na
3: już
2: razie...
3: Dwie stówki macie, tak.
2: Trzy już chyba zarobione nawet.
3: Trzy.
2: No,
3: przepraszam, tak.
2: Trzy, no to uwaga. Ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest... Panierka.
1: No w każdym polskim domu w niedzielę.
2: O, i więcej nie podpowiadaj.
0: I to jest na obiad?
2: No,
0: musi być na obiad, bez sensu pytanie.
2: Zrób
0: no
2: to!
0: Kotlet.
2: Tak! Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat! Cztery stówy!
1: Brawo!
3: Gratulujemy oczywiście, 400 przelewamy na twoje konto. Tak jak chciałaś, aha, przynajmniej powiedziałaś o 400.
2: Tak, ona sama strzelała w te 400. Powiedziała, że będą 400 i są 400.
0: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
2: Ale kama
0: noga mi łazi w ogóle pod stołem.
2: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
0: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę,
1: dzięki,
0: że myślimy względnie podobnie. A pamiętaj, następnym razem, jak walizka, to odlot ściśle tajny. I tyle, no.
1: Oczywiście.

0: cały czas emocje 500 wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję wprowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 rozdaliście? Znowu 400?
2: No właśnie, no. Dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gunt. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.

0: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Rusza modernizacja ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Prace rozpoczną się od wycinki drzew między Szpitalem Świętego Łukasza a granicą miasta. Wykonawca zapowiada jedynie sporadyczne utrudnienia dla kierowców. W ramach inwestycji powstaną nowe zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe oraz przebudowane skrzyżowania. Pogoda póki co sprzyja.
5: Minęła 7.30, to jest ASK News, Marcin Procki. Zapraszam, w Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
6: SK Sport News.
5: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. A selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
7: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
8: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
7: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.

0: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
1: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
0: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.

0: Janki, oddawaj mi ten telefon, no.
1: A...
0: Nie.
2: Ja czekam na...
0: Jankes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego Instagrama.
3: Nie dotykaj.
0: Bo zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
1: Tak, jest przerobione zdjęcie.
2: Obiecuję, że do mnie będę zaglądał.
1: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
0: No właśnie, tak. Czekamy bardzo mocno.
2: Słuchajcie, ale Kama już widziała, widziała mi reakcję.
0: Bo moja reakcja była...
2: Jestem do domu?
0: Nie.
1: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się w poniedziałek, no rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest, bo od poniedziałku, po premierze tego elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
2: cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
4: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
5: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
6: Przedłużyć lato jeden dzień.
4: Głosujecie na SKPN.
6: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
17: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
16: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
17: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
16: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
18: I po reklamie.

0: Jankes może teraz zawołać: Oops, I did it again! Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem, bardziej nie.
2: Serek wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, to miłe z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Nosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi Oops, I did it again!
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta bez gluta.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Danuta bez gluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
4: Tak, tak.
5: Biuro
4: tak.
5: Podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
4: To od razu myślami się żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
5: A, tak.
4: Są już wiadome dokładne godziny wylotu.
5: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
4: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
5: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
4: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
5: Obsługa hotelowa.
4: Można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
5: I pani to tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
4: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
5: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
4: No jeżeli jest taka możliwość, to okej. Okay.
5: Dobrze. W ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Super. Świetnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No i dziękujemy bardzo komikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
2: No, kolejny zadowolony klient.
0: Uff. Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki?

0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i dziękujemy bardzo komikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
2: No, kolejny zadowolony klient.
3: Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki?

0: chwilę ósma, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie ósmej rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
3: Jankes, na twój widok staje się głodny.
1: Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka
1: jestem.
0: Fajna do schrupania. Może, nie wiem, nie znam się.
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.

0: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Błękitne niebo, ale poranek mamy rześki. Póki co około 10 stopni pokazują termometry w regionie tarnowskim. W kolejnych godzinach te wartości wzrosną w porywach do 18-19 kresek. Wiatr nadal będzie dawał się we znaki, ale miejmy nadzieję, że już nie będzie łamał drzew i gałęzi, bo wczoraj było naprawdę nieprzyjemnie.
1: Dokładnie 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporter SK Paweł Adamczewski.
2: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wdychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
1: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się między innymi zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
3: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
1: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
4: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
1: Na konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
5: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Policjanci wyjaśniają okoliczności bójki w Biskupicach Radłowskich koło Tarnowa. Podczas spotkania zakrapianego alkoholem doszło do sprzeczki dwóch mężczyzn. Jeden z nich został ranny w rękę i trafił do szpitala. Drugi został zatrzymany. Młodzi tarnowianie walczą w konkursie Innowacji Explory. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się aż 6 projektów uczniów zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych.
6: My stworzyliśmy inteligentną opaskę, która pomoże wyciszyć się użytkownikowi w stresowych sytuacjach wywołanych hałasem.
0: Mówią młodzi innowatorzy, trwają ostatnie godziny głosowania.
7: Jan i Wiktor w Radiu SK.
8: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
9: Zaczynamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź, gotowy?
8: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
10: No, że ktoś
8: stawiam na fajną, ładną dziewczynę.
10: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
11: Cześć, Jankes, moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.

0: Czy ja mam dzisiaj urodziny?
1: No, dziś świętujesz.
2: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny?
0: No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
2: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
1: Skakujcie na Eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Enquesta.

0: Fizyka teraz po 8 rano?
1: Fizyka, dzień dobry, to jest Eska.
2: No, Jankes próbuje ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę. Nasza zabawa, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
3: Może właśnie jestem Dua Lipą.
0: A może.
3: Jest taką fajną dziewczyną.
0: Może.
3: Do schrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
3: Super.
4: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
3: Czyli nie jestem kobietą?
2: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie o jakichś...
3: Ale czy jestem mężczyzną?
0: W kontrowersyjnych postaciach.
2: Ale a propos kobiet...
3: Nie ma odpowiedzi, nie jestem.
2: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
3: No, nie jestem kobietą.
2: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy.
2: To jest taka...
0: Fitnessiara.
2: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
2: Już nie, no właśnie. Oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego, jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie.
2: Ale chłopaka.
0: Kandydata.
2: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Oko! I są zdjęcia.
0: O, to całe szczęście, że nie wjechali samochodem.
5: Jankes i Wiktor.
3: A to ostatnio była taka historia, że jakiś tam pan wjechał, tak? Ale już wyjechał z kraju.
0: Tak, to nasi kochani sąsiedzi.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na Eskowego Messengera podpowiedzi dla Jankesika i na razie powiedz, co wiesz.
3: No wiem, że nie jestem kobietą.
2: To prawda.
3: Czy jestem mężczyzną? Pytanie brzmi.
2: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
3: Czy tak nie jestem?
0: No nie wiadomo.
2: Ale
0: no,
2: w języku polskim jesteś płci męskiej.
0: O! Ale pamiętaj, że żyjemy w 26 roku, każdy może być każdym.
2: To prawda.
3: Czy jestem jakąś rzeczą?
2: No
3: byłem już kiedyś,
2: przypomniało
3: mi się łodzią podwodną, więc z wami jest wszystko możliwe.
2: To posłuchaj podpowiedzi, może coś ci się rozjaśni.
4: Jankes, jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
2: Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
3: czy
2: prawda.
3: Jestem... O nie, nie mogę.
2: No.
3: Czy jestem ciepły?
2: Jesteś ciepły.
0: To tak. Właściwie no...
3: A czy mam coś... jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
0: Nie.
2: Dawaj następną
3: nie jestem
2: podpowiedź.
3: Słoneczkiem. Na
0: słuchaj,
3: przykład. Pomyślałem sobie o słoneczku.
5: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
0: O.
2: Mhm. Dawaj następną.
6: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
2: Nic, na razie nie świta, nie chwyta.
3: Ale to...
7: Jestem niezbędny. Parówą nie jesteś.
3: O. Ostatnio była...
2: No.
3: Mówiłem, jak powiedziałem hot dog, to było źle, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj jesteśmy
2: parówą
3: coraz bliżej?
2: Nie jesteś.
0: Ale jesteś blisko, jesteś
3: ale
0: blisko.
3: Ale powiedział na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobaczcie,
2: no,
3: w mojej karteczce.
2: No, tak, wykres
3: jak
2: jest
3: patrzę zrobiony. Na ciebie, to jestem, staję się głodny.
2: Tak, troszkę cieplej.
3: Macie coś jeszcze?
2: Mamy.
3: Teraz mi się coś wyjaśni.
8: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.

0: Mm-hmm. Lubisz towarzystwo sera i keczupu.
1: No.
2: I uwaga, czy... ostatnia.
3: Dawaj, dawaj, dziad.
4: Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
3: To i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
2: Czyli no, kim jesteś?
3: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem...
1: Nie jesteś.
3: Frytki to zapiekanka, to nie.
1: Przypomnimy ci jedną podpowiedź, która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
5: No. Jestem Jankes.

0: I to i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
1: Czyli kim jesteś?
0: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem...
2: Nie jesteś.
0: Frytki to zapiekanka to nie.
2: Przypomnimy ci jedną podpowiedź, która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
3: No. Jestem Jankes.

0: Proszę mi to.
1: Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś
2: ale
1: tak hamburgerem w 4K.
2: Teraz, pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście patrzę na ciebie i jestem głodny, czy staję się głodny.
1: Pomyślałem pierwszej kobiecie.
2: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy. Ale Jezu, jak ja wyglądam.
3: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
0: Krzysztof Hamburger.
1: No. Jejku, ale ładne.
3: I będziesz prowadził nowy teleturniej.
1: Dziękujemy. Ale dobrze wyglądam.
3: Dobrze, ci z tym sezamem
1: na głowie.
3: I z sałatą pod szyją.
1: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam

Podcast.

0: 8.30 już za chwilę. Lubię, jak Kama prosi mnie o zrobienie niespodzianki.
1: Kama powiedziała poza anteną przed chwilą.
2: No to niespodziankę.
3: Słuchajcie, to jest duże ryzyko tak naprawdę z mojej strony. Więc...
0: Dzisiaj o tej niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
3: 8 kilogramów.
0: Co wsadzić takiego, co spowoduje zdziwienie na lotnisku? Halo, dzień dobry.
4: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy, to może oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
3: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
1: Ja nie mam masażera, jakby co.
0: Ja masuję rękami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
3: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
4: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
7: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
8: I po reklamie.
9: Sporo słońca, trochę chmur i chłodniej niż w ostatnich dniach. Tak w jednym zdaniu można podsumować to, co zobaczymy dziś za oknami we wschodniej Małopolsce. Deszczu w prognozach nie widać, ale wiatr jeszcze może dawać o sobie znać. Także uważać trzeba nadal za kierownicą na łamiące się konary i gałęzie. W piątek trochę więcej słońca i nieznacznie, ale cieplej.
10: Jest 8.30, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6 zł 31 groszy. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,57. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem
11: Tiafoe. Kama i Wiktor.
12: Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa.
13: Bardzo ładnie. Tak, tak, oczywiście grają ping-pong.
14: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
15: Ja wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.
13: To by się zgadzało. Jeden dla mnie, jeden dla Jankesa, jeden dla Wiktora.
14: Mm-hmm. No. I wszystkich nas nie

0: Meteora w Radiu SK, ależ ona potrafi, 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie.

0: wymiarami do rozmiaru tej skrytki.
1: Mm-hmm.
0: I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty,
2: mm-hmm.
0: przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż ciężkich stówek,
1: tak.
0: Tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład mm-hmm. swoją walizkę, tam ją odebrać i mieć bagaż taniej.
1: Na miejscu i tyle.
2: Linie lotnicze go nienawidzą. Zobacz jak!
1: A tak sobie pomyślałem, że w tym pomyśle wymieszały się dwa najważniejsze polskie geny.
0: Jakie?
2: Czyli?
1: Ten przedsiębiorczości i ten kombinowania. Jankes,
3: Kama.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: Mediamarkt.
8: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 1000.

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
7: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
7: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
9: I po reklamie.

0: Tak, tak, drogie dzieci, tak się kiedyś grało, to takie hity były za mojej młodości.
1: To jest Złote Przyboje Radia SK, 12 minut do godziny 9.
2: Puanty Cool T, no cool będzie w ten weekend, polecimy razem z wami, zabieramy was na odlot ściśle tajny. W tej sprawie cały czas przy telefonie kolejne osoby, dzień dobry.

0: Domyślam się, że Kama na wyjazd ściśle tajny włożyła do swojej walizki ketle i handle.
1: Kama lubi ćwiczyć w każdych warunkach.
2: To prawda.
1: Kamcia, no, w tym momencie możesz wygrać nasz wyjazd.
2: Ale to jest cudowne, ponieważ walizka, którą możemy spakować, ma 8 kg, to taki jeden ketelek i po robocie.
3: W tej sprawie właśnie pojawia się zadanie specjalne od naszego kapitana. Posłuchajcie.
4: Pasażerowie Jankes, Kama i Wiktor, mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg,

Jankes, Kama i Wiktor. Mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg i

0: wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, życzę kapitan.
1: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, to kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
1: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, 100 euro fajnie, że wygracie.
3: Czyli 100 euro nie zakamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
2: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
3: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
1: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
3: No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękujemy, kapitanie, oczywiście bierzemy challenge na klasę.
2: Czy ktoś wie, ile waży dobry humor, bo ja tylko to będę pakował.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
3: Przez weekend rzeczywiście antena też będzie żyć naszym wyjazdem. Odlot ściśle tajny. Naprawdę my dalej nie wiemy, gdzie lecimy. Jutro rano wszystko się okaże.
2: Ja już sobie zazdroszczę, że wy zazdrościcie nam.

0: to jest, 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Dzisiaj dzień hamburgera, dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy, życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście. Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
3: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.
2: Odlot ściśle tajny już za moment.
3: No, na pytanie, co zabrać do walizki, odpowiedź jest jedna, najważniejsza i na koniec ją przypominamy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybrać.

0: wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja, cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Hulaj nogą stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak wybiegł mu kot. Mężczyzna zarazem nogi trafił do szpitala, a na niebie dziś sporo słońca, ale chłodniej, poniżej 20 stopni pokażą termometry.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
3: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
4: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.
5: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
2: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
6: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
2: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT-a. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
1: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Nie chcą masztu telefonii komórkowej obok swoich domów. Mieszkańcy dzielnicy Krzyż w Tarnowie protestują przeciwko planowanej inwestycji, bojąc się m.in. o swoje zdrowie.
7: To jest spore promieniowanie, zaburzy widok i myślę, że obniży ten nieruchomości w tej okolicy.
0: Przekonuje Agnieszka Basta z dzielnicy Krzyż. Mieszkańcy rozpoczęli już zbieranie podpisów pod petycją z protestem. Poranny wypadek w Tarnowie. Około 7.30 na przejściu dla pieszych samochód potrącił 14-letniego chłopca. Nastolatek z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
8: Ostatni czwartek maja, naprawdę, kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym netchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński slackliner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskim Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatr, który ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że niektórzy powiedzą, że balansowanie na linię nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warsaw a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK po krótkiej przerwie. A później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
11: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
12: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
11: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
12: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
11: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją.

0: nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: Jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indy La Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dedua i Tam Słońce, gdzie my u nas.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, dalej masz.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
13: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
14: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
15: I po reklamie.

Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu SK. Tuż przed godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala. Czyli Dracula w remixie, zaraz wesce.

Reklama. Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem. W akcji 50 zap-

0: konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
1: W akcji 50 za 5.

0: Rafal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Uważajcie na ulicy Spokojnej w Tarnowie. W rejonie skrzyżowania z Krzyską doszło tam do zderzenia pojazdów. Ruch w kierunku ulicy Błonie jest utrudniony. Szał nie ma też w przeciwnym kierunku. Jeśli to możliwe, lepiej się tam nie zapuszczajcie. Pogoda tymczasem nie najgorsza. Owszem, jest rzeźko, ale słonecznie, a w ciągu dnia na termometrach poniżej 20 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 10:00, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
10: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Lesku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
12: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
10: Mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn. Mieszkańcy chcą przekazać premierowi skrzynię z podpisami pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. A Senat oficjalnie poparł starania Gdyni o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
13: Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
10: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgłoszony obszar Gdyni obejmuje prawie 500 budynków, a decyzję UNESCO poznamy w lipcu.
14: SK Tarnów.
9: Tomek Piszczek. Mają dość hałasów i awantur. Mieszkańcy dzielnicy Grabówka w Tarnowie skarżą się na uciążliwe zachowanie grup pseudokibiców.
15: Odpalają race, wykrzykują swoje slogany,

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Jeden z moich ulubionych ostatnio numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju. Bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla Was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za singiel roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment wspólne oglądanie meczu Stérie Manry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące zł. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później wesce Dawid Podsiadło i Sezon. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Edusho 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w

0: dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
1: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
1: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Spójrz, Kask Mafia za moment, później Rag & Bone Man w SC.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?

0: od naszej pani z Delikatesów Centrum.
1: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybieram.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
1: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
2: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
3: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Już przyzwyczailiśmy się do ciepłych nocy, a tu znowu jednocyfrowe wartości na termometrach w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie czy Zakliczynie o poranku. W ciągu dnia mimo promieni słońca też najcieplej nie będzie. Według prognoz temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni. Jutro rano również bez szału. Nie wylepniajcie się za bardzo.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Tragiczna informacja z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
11: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
10: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
12: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
10: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter eski Michał Skolimowski. Michale, no, szykują się duże emocje.
13: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze

0: Był dwukrotnie, bilans to 1-1.
1: A dziś mecze ma i Chwalińskiej, i Huberta Hurkacza.
2: SK Tarnów News.
3: Tomek Piszczek. Niespokojny poranek na ulicach Tarnowa. Najpierw potrącenie 14-latka na pasach przy Narutowicza. Później zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu Krzyskiej i Spokojnej. Łącznie 4 osoby trafiły do szpitala, a kierowcy stoją w korkach. Nowoczesne centrum opiekuńczo-mieszkalne w Siedliszowicach już otwarte. Projekt obejmował kompleksową przebudowę budynku. Zmodernizowano układ funkcjonalny pomieszczeń, wymieniono okna i drzwi oraz wykonano nowe izolacje, posadzki i sufity.
4: Poszliśmy tak po całości, to jest bardzo gruntowny remont.
3: Podkreśla burmistrz Żabna Tomasz Kijowski. Prace pochłonęły blisko 4 miliony złotych.
5: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:02. W SC już grają Michu Sobkowski. Witajcie i zapraszam.

0: chwilę temu Bausa i Magnetic na antenie Radio SK, to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji. Bo tam jest stream SK Live Remix i teraz na przykład... Rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
6: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
7: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
8: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
11: I po reklamie.

Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza. Będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzeciej...

własnego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza. Będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzech do kolejnych.

0: Afrocza, James Hyde in. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up, Radio Eska? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
0: Eska Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
19: I po reklamie.

Katy Perry, a na antenie Radio SK Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Michu Sepkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Radio SK po 18.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
5: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
6: I usują ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening work.

0: 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gunt. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Czwartek, na brak słońca nie możemy narzekać w regionie tarnowskim, choć to jest dziś dużo mniej wydajne. Maksymalnie 18-19 stopni zapowiadają w czwartek synoptycy. W piątek ma być niewiele cieplej. W sobotę znów się ochłodzi, a do tego ma spaść deszcz. Dopiero w niedzielę aura trochę się poprawi i będzie cieplej.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
10: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
9: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
11: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
12: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
11: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
13: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
9: A pani prezydent zapowiada, że jeśli dojdzie do referendum, to podejdzie do niego z pokorą.
14: SK Tarnów. Na czasie.
8: Tomek Piszczek. To już ostatni dzień projekcji konkursowych. Dziś w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej widzowie zobaczą film Ministranci. Po projekcji zaplanowano spotkanie z twórcami.
15: Rozmawiamy z reżyserem Piotrem Domalewskim i aktorką Kamilą Urzędowską.
8: Zapowiada Magdalena Piątek, dyrektorka festiwalu. Projekcja w kinie Marzenie rozpocznie się o 17:00. A już w niedzielę usłyszymy ryk silników motocyklowych. Ulicami Tarnowa przyjedzie parada o 11:00. Na placu byłej kapłanówki tarnowscy motocykliści inaugurują sezon. Będą też sportowe emocje, konkursy z nagrodami i pokazy stuntu.
16: Każdy ma taką jedną, powiedziałabym, chyba nielegalną albo może wstydliwą przyjemność, do której trudno się przyznać, ale którą często robimy. Po angielsku to jest guilty pleasure. Ja wam za chwilę o tym więcej opowiem. Minuta po 12:00, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

17 po 12, 1-8 L. Jak zapomnieć? Jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach. A ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure, i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny, i tam sprzedają bardzo lokalne wiejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja

0: Nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Niskie ceny są codziennie.

0: chips na kartę oraz ketchup Pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
2: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
1: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
4: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.

Pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w Radiu SK.

0: No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK, tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No, więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać?

0: w końcu jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
13: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
14: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.

0: wciąż tak samo dobre. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze. Chętnie przyjmiemy po 13, między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Groźnie wyglądający wypadek w centrum Tarnowa. Przed południem na skrzyżowaniu Rogojskiego i Alei Solidarności doszło do zderzenia taksówki z inną osobówką. Do szpitala przewieziono 6-letnie dziecko. Policja ustala przyczynę zdarzenia, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. To kolejne już dziś zdarzenie na ulicach Tarnowa po porannym potrodzeniu pieszego i zderzeniu trzech pojazdów na Spokojnej.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
9: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
8: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia.

0: W ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
1: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
2: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
3: Tak, jest to realne.
4: Tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
5: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
0: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
6: SK Tarnów. Na czasie.
7: Tomek Piszczek. Nie tylko dla najmłodszych, dorośli też znajdą coś dla siebie. Kopciuszek pojawi się na deskach Teatru imienia Ludwika Solskiego. Przygotowaliśmy wiele smaczków dla rodziców, zapewnia reżyserka widowiska Elżbieta Depta.
8: Trochę przyglądamy się temu, jaką matką jest macocha, a jakim ojcem jest król.
7: W rolach głównych Angelika Smyrgała i Wojciech Wereśniak. Premiera spektaklu w sobotę 30 maja o 15. Dwa dni pełne warsztatów dla dzieci, strefy chillu, spotkania, nawet silent disco. Już jutro o 10 startuje filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
9: Usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy. Mówię to ja, Fred Łyska, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać kciuki, a to uniemożliwia, jak wiadomo, pracę. Alex Warren, Fever Dream już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

Escaparnos. No hesitation if you step.

0: Queen, Gibbs, Dope House, Foreman i w Radiu SK 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Wydłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl.
2: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Mówią na mnie tyci.

0: Mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia.

Może za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia.

0: Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Linkin Park, In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: człowiek wielu talentów, bo i aktor, i wokalista Maciej Musiałowski z jego nowym singlem Flora, tuż przed 14 na antenie Radia SK. Po 14 nie muszę mówić, że będą dobre hity, ale będzie też sposób na to, jak przedłużyć sobie życie. Od naukowców, wiadomo, w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być 14T.
0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. 14T. Napędzany potrzebami rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Czarna seria na tarnowskich ulicach, tym razem na skrzyżowaniu Ablewicza i Alei Jana Pawła II potrącony został rowerzysta. Według wstępnych ustaleń kierująca autem nie ustąpiła mu pierwszeństwa. Poszkodowany trafił do szpitala. To już czwarte groźne zdarzenie na drogach od rana. Wcześniej doszło do potrącenia pieszego i dwóch kolizji z udziałem pojazdu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Zbliża się 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przebierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
15: Szczerze, to ulga.
16: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
14: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce. Podczas kontroli budynku dawnej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
17: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
14: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja, powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe i jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
18: SK Tarnów.
11: na czasie.
13: Tomek Piszczek. Pojedynek Łukasza Palkowskiego, opowieść o rosyjskiej niewoli i indoktrynacji z 1939 roku będzie ostatnią projekcją konkursową 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
15: Po projekcji spotkamy się z reżyserem Łukaszem Palkowskim, aktorką Anną Pruchniak i producentem Markiem Nowowiejskim.
13: Zapowiada Magdalena Piątek, dyrektorka festiwalu. Projekcja w kinie Marzenie o 20.15, a już w niedzielę Tarnowski Rynek ponownie stanie się miejscem spotkania z wojskową tradycją. Około 14.30 rozpocznie się tam czwarty piknik historyczny, święto 16. Pułku Piechoty i 5. Pułku Strzelców Konnych.
18: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej po prostu. PZ ma taka z bałaganem plan, bo już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Whenever, Wherever, Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie punktacja, którą zrozumieć naprawdę trudno. Nawet jak ktoś gra w tenisa, to ma z tym problem, bo nie wiem kto i kiedy, w jakim stanie, będąc fizycznym, wymyślał te zasady. Otóż pierwsza wygrana piłka to 15 punktów, druga 30, trzecia 40, a kolejna to już gem, z czego robi się taki większy punkt, czyli jedynka. Takich gemów, czyli takich piłek kilkukrotnych, trzeba wygrać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, a właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki, to wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach ModMens.

0: Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Ładnie zagrał. I Hubert Hurkacz też ładnie zagrał na boisku tenisowym. Lil Nas X, Star Walking w Radiu SK na korcie tenisowym. Wszyscy tenisiści właśnie teraz się obrazili. Mój błąd, przyznaję. Teraz drugi set, na razie 4-5 dla przeciwnika Huberta Hurkacza, czyli dla Amerykanina, ale walczymy. Pierwszy set, przypominam, Hubert Hurkacz wygrał. No i mówiłam wam o tym, że zasady punktacji w tenisie są dosyć skomplikowane i sami tenisiści, ani trenerzy tenisa nie do końca rozumieją, skąd one się wzięły, ale rzeczywiście trzeba to ogarnąć, żeby więcej rozumieć. I Michał się odezwał.
1: Słuchajcie, ten tenis to jeszcze jest zrozumienia punktacja, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek oglądał krykieta. Myśmy kiedyś z kumplami na wakacjach na Sri Lance oglądali, jak w to grali. Nie do zrozumienia, o co tam chodzi. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: No, pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polacy nie są w krykieta tak dobrze jak w tenisa, bo jeszcze to byśmy musieli w życiu ogarniać. A jak wiadomo, my lubimy być lepsi niż trenerzy w wielu sportach, więc w tym krykiecie też byśmy musieli ich dopingować, rozumiejąc, o co chodzi z kanap.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
18: I uszyją ekoworeczki.

0: na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
3: I po reklamie.

0: No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radia SK, na pewno będziecie na bieżąco z wynikami z Paryża też. Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz już teraz w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgi. Więcej na tarnowia.pl.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 20.

Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 20. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 20.

0: stopni. To maksymalna wartość, którą przewidują dziś synoptycy we wschodniej Małopolsce. Wyraźnie chłodniej niż dotychczas. Nadal trochę wieje, ale deszczu w prognozach na kolejne godziny nie widać. Parasole mogą się przydać dopiero w sobotę. Tego dnia będzie nie tylko mokro, ale też chłodno.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lock Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
4: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
2: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcę w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
5: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
2: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
6: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
7: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
8: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
2: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
1: SK Tarnów News.
0: Michał Breszczyński. Rada Miasta Tarnowa nadal bez przewodniczącego. Radnym Koalicji Obywatelskiej nie udało się wprowadzić do porządku dzisiejszych obrad wniosku w tej sprawie.
9: Potrzebna jest dekretacja jednego z włodarzy miast lub pani sekretarz. Nie zgodzili się na to. Pytałem pana prezydenta. Blokuje wybór.
0: Przekonywał radny koalicji Sebastian Stepek. Dodajmy, że ich kandydatką na stanowisko była radna Edyta Kowalska. Trwa jedna z największych drogowych inwestycji ostatnich lat w Dąbrowie Tarnowskiej. Nowy układ komunikacyjny połączy ulicę Szarwarską i Witosa. Roboty są już mocno zaawansowane.
1: W Radiu SK. Już 2 minuty po godzinie 15:00, dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania, numer nie do zatrzymania, od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj, będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
10: Tu Pawełek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: po południowym programie w Radiu SK, Kesha i TikTok. A skoro już o zegarku mowa, to na nim. Właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Ludaparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dziś ostatni czwartek maja w naszych kalendarzach. Ostatni czwartek majowy. Za miesiąc o tej porze, no to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga, o której powie pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, ale tak wciąż jest czynna i aktywna. 664-402-302. I uwaga, mamy za wasze wiadomości, za wasze czwartkowe opowieści, ostatnie ciuszki z naszej kolekcji przygotowanej we współpracy z Warsaw Saints. Dzisiaj czyścimy magazyny. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Za moment Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK. I got
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Centrum Zdrowia Tarnów, ulica Rydza Śmigłego 5, telefon 14 69 66 000.
10: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki,

0: Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
3: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
2: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
4: I po reklamie.

0: Queens i Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki, zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Ave, Meet Me in the Dark, już teraz.

0: Smash Mouthy All Star w Radiu SK.
1: Pięknie witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
0: Aleksandro?
2: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sumie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy.
3: Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjalności.

Piersi polskiego kurczaka 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek ekstra.

Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek ekstra.

0: minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe & Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
2: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
3: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPEC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie SK.
9: SK.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na korty Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
4: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
5: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
6: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.

0: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe & Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8.39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Czwartek okazał się czarnym dniem na drogach w Tarnowie. Najpierw został potrącony 14-latek, a niedługo później na ruchliwym skrzyżowaniu zderzyły się aż trzy pojazdy. To jednak nie koniec. Dopiero co doszło też do kolizji na ulicy Krakowskiej, niedaleko wiaduktu kolejowego. Na szczęście nie ma tam większych utrudnień.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
8: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i Spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
10: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
11: Czy jest pan pesymistą tutaj?
10: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.
12: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
8: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. I jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
13: SK Tarnów News.
7: Michał Reszczyński. Zbierają podpisy pod petycją z protestem. Mieszkańcy dzielnicy Krzyż w Tarnowie nie chcą budowy masztu telefonii komórkowej obok swoich domów.
14: Albo śmigną, albo lisia górę. Tam też były protesty. Burmistrz też się w to zaangażował i maszt nie powstał.
7: Mówi Agnieszka Basta z dzielnicy Krzyż i dodaje, że protestujący chcą spotkać się w tej sprawie z prezydentem Tarnowa. Ornik w Szczurowej przejdzie metamorfozę. Gmina podpisała umowę na modernizację boiska, wymianę sztucznej nawierzchni i remont ogrodzenia. Koszt to 500 000 zł.
15: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
16: Na luz.
17: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystartują muzycznie tę godzinę. Potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek.
19: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.

0: Kirowski?
1: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
0: Jakie?
1: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
0: Ja to widzę oczami wyobraźni, Jezus. Ja to widzę.
1: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
0: Bo Teresce coś się przypomniało.
1: Cześć, Tereska.
2: Cześć, chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
1: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, że wysyłacie mi gadżety.
0: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
1: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
0: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska, musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty już za chwilę. Też dla waszych mam coś mamy. 5 stów na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.

0: Hej, zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do

0: InFaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. InFakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: Mediamarkt.
2: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
3: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
2: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
3: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
2: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu, tu Pirowski i Pawełek. Witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurtkę, w której była, ale ta kurtka miała jeszcze coś ze sobą, co było nawet droższe pewnie niż kurtka albo w podobnej cenie.
2: Nie, źle zrozumieliście, ona telefon zostawiła, dokładnie.
0: No właśnie, telefon, o tym mówię.

0: Gdzie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
1: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
0: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
1: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi: no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrała, pan już nie pamiętam.
0: Jezu, to bardzo znalazłem dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
1: Znalazłem telefon. No i się pytamy, gdzie? W kieszeni, w kurtce.
0: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy i mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
2: Dokładnie 5 stów na buty, które wyda w sklepach Voyaz albo na voyaz.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
1: A na ile dni?
0: Na ile chcesz?
2: Na ile chcesz, tyle ile mamy.
0: Dla tak fajnych ludzi mamy fajne pobyty. Karolu, uściskaj mamę. Mamy nadzieję, że pamiętałeś o jej święcie sprzed wczoraj. Tak jest. A wybawcie się dobrze i chodźcie wygodnie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem. Yeah,

0: nie tylko Ale Farben na antenie Radia SK, ale też Ale Numer Body Talk. Tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek. Na pewno. Takie rzeczy wylatują. Radio SK.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny

0: W Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: I po reklamie.
8: Pesco.

0: też was nie oddajemy nikomu, ale dodajemy kolejne hity na czasie. Stygnie lato, Kuba i Kuba wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia, po 17 u was.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
11: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
12: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: I wielkie okazje w PTEGI.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Końcówka maja, a na termometrach wartości jak z kwietnia. Ochłodziło się nam powietrze w Tarnowie i okolicach. Nadchodząca noc również do najcieplejszych nie będzie należeć. W piątek nadal ma być pogodnie, a słońce ogrzeje powietrze do 20 stopni. W sobotę natomiast ma być chłodno i deszczowo.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińsko. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
9: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
8: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
7: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
10: SK Tarnów News.
6: Michał Reszczyński. Będzie nowa droga w Bruniu w gminie Lisia Góra. Samorząd podpisał umowę na przebudowę blisko kilometrowego odcinka. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort kierowców oraz pieszych. Tarnowski 113 Batalion Piechoty Lekkiej otrzyma sztandar i imię. Wszystko to podczas niedzielnego święta 16 Pułku Piechoty i 5 Pułku Strzelców Konnych.
11: Ceremoniał wojskowy przekazania kopii sztandaru 16 Pułku Piechoty oryginalny znajduje się w muzeum w Londynie.
6: Zapowiada organizator pikniku historycznego Ryszard Żądło.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: W Radiu SK.
17: To już ostatnia godzina Wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17:00. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long. Będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
18: Tu Pawełek. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.

0: sąsiadce?
1: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
0: To do zobaczenia.
1: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
4: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
5: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
8: I po reklamie.

0: Alan Walker i Meek Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry, mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity, pięknie was witamy i zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka, wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: daje
2: w rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie. A można i na imieniny.
0: No jasne, pani Jadziu. Kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak, że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała witacie, cześć.
0: A Michale, bardzo proszę, dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Jest to, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii?
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym tego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A czy ma kolce? Właśnie. Chciałem zapytać o kolce. No dobra, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku?
2: A, oczywiście.
0: Ponieważ różę powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu. To dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie.
0: Pachnie, ale
1: czym pachnie? Kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, z kolcami
0: Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem, ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a we waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam dżingle, co?

0: dla wszystkich chcących więcej i więcej. Gość od więcej, Jason Derulo, One to One Me. Gramy w Radiu SK. 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy, Tupirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
6: I po reklamie.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację. Początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami. A dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie, niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pawełku, najpiękniejszy człowieku, jakiego znam, dziękuję tobie z całego serca. To była niezwykła przyjemność tworzyć z tobą duet z kimś tak zdolnym jak ty. Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
0: Janku, ja tobie też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz...
0: Po raz...
1: Dziękuję bardzo.

0: uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet i stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz...
0: Po raz...
1: Dziękuję bardzo.

0: Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję
0: pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
1: Po raz ostatni.
0: Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek.
0: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to na pewno się nie zmieni.

0: Książę to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
4: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
5: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

20 czerwca. Weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo.

0: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. Trzech nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
1: SK Sport News.
0: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
2: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobra reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Biało-czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet i to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
1: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. Zainwestowali w kamerę. Rada Osiedla Grabówka w Tarnowie w ten sposób chce walczyć z uciążliwym zachowaniem pseudokibiców, którzy w rejonie Orlika zakłócają spokój.
4: Zmnożyły się tak zwane naloty tych pseudokibiców, jakieś pobicia. Mieszkańcy boją się wieczorami wyjść na ulicę z Kowronków.
3: Relacjonuje Agnieszka Borkowska. Trwa montaż kamery. Nowoczesna stacja uzdatniania wody powstaje w Niedomicach. Inwestycja realizowana przez gminy Żabno i Lisia Góra ma poprawić jakość dostarczanej wody.
1: Impreska.
5: Impreska.
1: Impreska.
5: Impreska.
1: Impreska. Impreska.
6: 2:18. Kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może i pewne rozprawki mają zakończenie, ale ja cały czas liczę na to, że będą kolejne rozdziały. No nie ma innego wyjścia. Hanczak, zapraszam na imprezkę. Tame Impala i Jenny przed nami.

0: komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że naprawdę nie mam w ogóle pojęcia na razie, jak mam zrobić dzisiaj program, bo jestem też w emocjach i tak sobie tutaj jeszcze gadamy, wspominamy, troszeczkę puszczamy sobie głosówki, które nagraliście na Messengerze Radia SK po tym, co zaszło przed godziną 18, czyli po tym, jak Janek Pirowski wam podziękował za ostatnie lata, które spędziliście i po prostu wiemy, że no, z wami tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i my też tu tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i po prostu jesteśmy cali w emocjach, tak jak Diana, nasza słuchaczka.
1: Ej, takich rzeczy to się nie robi. Zafundowaliście mi popołudniowy powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
0: No dokładnie. Niech się trzymają. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się

Tanecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Lepszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to...

0: No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji. Radio
1: SK. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
10: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
11: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
10: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Damiano, zresztą Dawid w imprezie w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja w Hallu.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
15: Uwaga Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest

0: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: z dobrych wiadomości u Katy Perry. No właśnie, po 13 latach okazuje się, że piosenka staje się hitem. Legendary Lovers na antenie Radia SK przed 19. A jeśli chodzi o wasze dobre czwartkowe wiadomości, Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy. Wielkie brawo. Co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
10: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6

0: czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: I po reklamie.
2: SGA Tarnów. Na czasie.
3: Michał Reszczyński. Warsztaty animacji, zabawy i spotkania z aktorami. Takie atrakcje czekają na Was w miasteczku festiwalowym na Tarnowskim Rynku. W ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej organizatorzy zapraszają do ogromnego namiotu.
4: Będą warsztaty aktorskie, będzie silent disco.
3: Zapowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec. Namiot na rynku znajdziecie 29 i 30 maja. A już w ten weekend na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie odbędą się 13. Małopolskie Mistrzostwa w powożeniu zaprzęgami konnymi.
5: Muzyką się żyje.
6: Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend w mieście Smoka Wawelskiego dwukrotnie wystąpi Taco Hemingway. Jego hity i jego fani w sobotę i w niedzielę wypełnią Tauron Arenę. No i ja mam dla Was bilety na te koncerty. Kto chce, ten zgłasza się na Messengerze Radia SK. Zostawcie do siebie numer telefonu. Napiszcie, dlaczego mam do Was zadzwonić. I teraz uwaga, będę dzwonił do wybranych osób za chwilę, a bilety dostanie ten, kto odbierze telefon hasłem "Zakochałem się pod apteką". Także czekam na Wasze zgłoszenia. Bez biletów możecie wybrać się z kolei na koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem odbędą się w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu oraz Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. No i tę nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.
0: Imprezka. Imprezka.
6: Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla Was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z Was, na bilety na Taco. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu im

0: trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezę. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na taco. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O nie!
1: Zakochałam się pod apteką.
0: Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda? Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, Bartek! Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo, on zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek,
2: nie mam roboty, jestem, nie muszę...
0: Bartek, co to oznacza, że Taco Hemingway to jest ulubiony raper twojego situationshipu?
2: No, jest taka jedna i myślę,
0: dobrze, jest taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauron Arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty Taco twoje.
2: Naprawdę?
0: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio, absolutnie. Taco Hemingway, najbliższy weekend, Kraków, ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
2: Jezu, super.
0: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

Tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo

poprosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady jakieś bilety na koncert Tako w Krakowie wyjmę. Bądźcie czujni. Chwila przerwy, a po przerwie

0: dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Janek Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę, oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie, nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo tak

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 100...

0: Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 100

0: dlatego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
7: Michał Reszczyński, Kordian i Roxy Węgiel wystąpią pod Tarnowem. To wszystko w ramach zbliżającego się Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka w Koszycach Małych. Nie zabraknie też poczęstunku, gier i zabaw z animatorami. To już w sobotę 30 maja. Początek o 14 na miejscowym boisku sportowym, a w najbliższą niedzielę na placu Starej Kapłanówki w Tarnowie odbędzie się rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Impreza startuje o 11. Zaplanowano mnóstwo atrakcji. W programie konkursy z nagrodami oraz parada motocyklowa.
8: Muzyką się żyje.
9: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez dwa dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka, Jan Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w trzy czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got a Feeling czy Where Is the Love. No i właśnie ten ostatni hit gram wam za kilkanaście minut w imprezce. A na SK.pl w zakładce z konkursami czeka już na was niespodzianka związana z koncertem Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie.
10: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
9: Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 kilometrów. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę. Ale najpierw Sony Fodera. I Think About Us. Hanczak, dobry wieczór.

0: A ciekawe, czy obejmą noce na Orange'u, bo PZ i Liwka tam będą występować. 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair, czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie... Mam nadzieję, że pamiętacie hit

ale ten David Guetta namieszał, no bo to on tutaj zmiksował hit Milki Just The Way You Are, a także kawałek od ekipy Stardust. No właśnie, tak wam gram w imprezę w Radiu SK, też tu

0: to nieco namieszałem przy okazji. Michał Hanczak z tej strony. Wam w głowie miesza Taco Hemingway, który w najbliższy weekend da dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie, potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka, taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się, mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pieprz.
0: Karolina? Ciekawie zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
1: Ser.
0: To już nawet cheeseburger nam wyszedł. Radek?
2: Cebulka.
0: Karolina?
1: Sałata.
0: Radek?
2: Pomidor.
0: Karolina?
1: Ketchup.
0: Radek?
2: Musiorda.
0: Karolina?
1: Majonez.
0: O, Radek?
2: Bułka.
0: To pewnie, Karolina?
1: Nasiona, jakieś...
0: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
1: Ale super, dziękuję bardzo.
0: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. 4 pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na sk.pl w gorącej 20, bo jutro o 18 nowe notowanie.

0: back to reality. Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: specjalne 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Michał Reszczyński. Będzie można poznać podstawowe techniki rysunku architektonicznego oraz dowiedzieć się co nieco o historii sztuki. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zaprasza na architektoniczny plener rysunkowy Tarnów w plenerze. Zajęcia rozpoczną się 29 czerwca. Więcej na bwa.tarnów.pl. Tymczasem 2 lipca w Galerii Sztuki Hortar przy ulicy Legionów odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej twórczości tarnowskiego malarza Mariana Kołodziejczyka, Tarnów i okolice. Ekspozycja będzie czynna do końca sierpnia.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś o poprawie bezpieczeństwa w powiecie tarnowskim, ale zapowiemy też wakacyjne targi pracy i kolejny zlot samochodów marki BMW w podtarnowskiej Chotowej. Justyna Świderska, zaczynamy. Poprawa bezpieczeństwa to jeden z głównych celów. Starosta tarnowski Jacek Chudyma zapowiada szereg inwestycji, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców na drogach. Prowadzone są też działania ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
2: Dużo się dzieje, ale większość to robimy ze swoich środków, ponieważ tych projektów, programów nie ma zbyt wiele, gdzie moglibyśmy pozyskiwać środki zewnętrzne, ale będziemy teraz rozstrzygać przetargi na nasze nakładki, chodniki wspólnie z gminami. Też realizujemy duży projekt 5.3, dostępność, złożyliśmy wiele wniosków na windy, na wymianę windy, bo my też realizujemy wnioski do PFRON-u dla gmin. Także tych inwestycji wiele się dzieje, myślę, że byśmy tutaj zajęli cały. W najbliższym czasie na pewno będzie realizacja końcowa już etapu budowa chodnika z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Koszycach, w gminie Tarnów. Będziemy rozpoczynać inwestycje w Gromniku, dużą inwestycję. Też remontujemy w tej chwili, bardzo mocno idziemy w remont DPS-u, kolejnego DPS-u w Sieradzy. Nakładki asfaltowe, które będziemy robili ostatnio, bardzo popularny temat wyświetlaczy szybkości, gdzie zamontowaliśmy kolejne 11. Przynosi to efekt, bo widać po przemieszczaniu się po tych drogach. Dlatego tych inwestycji mniejszych lub większych się dużo dzieje.
3: Panie starosta, a w Dębinie co się zmieniło, jeżeli chodzi o to krematorium tutaj?
2: To znaczy tak, na dzień dzisiejszy jedno odwołanie rozpatrzył pan wojewoda. Przychylił się do naszej decyzji o niewydawaniu pozwolenia na budowę. Inwestor odwołał się do NSA. Także czekamy na decyzję wyższej instancji. Drugiej decyzji odnośnie drugiego inwestora jeszcze nie ma rozstrzygniętej u pana wojewody. Dopiero w momencie, jak będziemy mieli to rozstrzygnięcie pana wojewody, teraz będziemy więcej coś wiedzieli.
3: A chwilę pogotowia w Mościcach, coś tutaj się zmieniło w ogóle?
2: Nic, w tej chwili nic, jest cisza. Wiem, że tam jest duży problem ze sprzedażą tego budynku, ale myślę, że na dzień dzisiejszy tematu nie ma. My też nie planujemy. Jedyne co, to planujemy w tej chwili budowę nowej filii w Wojniczu. Jesteśmy w tej chwili na etapie wydania decyzji zmiany celu darowizny przez gminę Wojnicz, ponieważ ona tą działkę policji przekazała. My już jesteśmy po wszelkich rozmowach z policją. Jest już ich zgoda. Tylko czekamy na tą ostateczną decyzję i są środki zabezpieczone w budżecie.
1: A budowa nowej filii może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: SK Tarnów.
1: Na lato albo na stałe. Takie oferty zatrudnienia będzie można znaleźć na wakacyjnych targach pracy, które 10 czerwca w Tarnowie organizuje Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy. O szczegółach w naszej rozmowie.
4: Kinga Wrożek, doradca do spraw zatrudnienia.
5: Dominika Kubala, doradca do spraw zatrudnienia.
1: I będziemy dzisiaj zapraszać mieszkańców naszego miasta do udziału w wakacyjnych targach pracy, jakie Państwo organizujecie. To wydarzenie, mam wrażenie, rokrocznie cieszy się sporym zainteresowaniem, bo są osoby, które od dłuższego czasu szukają zatrudnienia, nie mogą znaleźć, więc cały czas poszukują, ale są też osoby, które mają trochę mniej lat i szukają jakiegoś zajęcia, na przykład właśnie na okres wakacji. Jakie oferty, co się pojawi, z czego będzie można skorzystać podczas tego wydarzenia?
4: W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oferujemy pracę na stanowiskach z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej,

0: miały podsumować. Ogólnie wiemy już mniej więcej, ile tych ofert?
1: Może jeszcze nie będziemy mówić tutaj o liczbach. Oferty nam jeszcze spływają, ponieważ nie wszyscy pracodawcy będą obecni na targach i wtedy my będziemy mogli prezentować te oferty na naszym stoisku.
0: I jeszcze w tym momencie pracodawcy, którzy nas usłyszą, a chcieliby zaproponować swoje stanowiska pracy, mogą się do Państwa zgłaszać?
1: Tak, mimo już tutaj termin targów się zbliża wielkimi krokami, zachęcamy pracodawców, aby wciąż zgłaszali chęć wzięcia udziału w naszych targach. Jest wciąż możliwe, nawet do przyszłego tygodnia, więc jeżeli taka możliwość istnieje, to my serdecznie zapraszamy.
0: Wystarczy kontakt telefoniczny?
1: Tak, oczywiście telefonicznie tą chęć można zgłosić, my przyjmiemy i już tam ustalimy szczegóły. Przekażemy wszystkie informacje telefonicznie, jeżeli taka będzie potrzeba, również przekażemy szczegóły drogą mailową.
0: To wracając do samej organizacji targów, wydarzenie będzie się odbywało 10 czerwca.
1: 10 czerwca tutaj w obiektach ochotniczych chówców pracy przy ulicy Mościckiego 27.
0: Wstęp jest otwarty. Każda osoba zainteresowana, która poszukuje zatrudnienia, która jest zainteresowana szukaniem jakiejś pracy, może do Państwa zajrzeć tego dnia.
1: Tak, oczywiście. Osoby uczące się, studenci, absolwenci, młodzież poszukująca pracy, a także bezrobotni są bardzo mile widziani. Przygotowaliśmy oferty, które mam nadzieję będą odpowiednie dla każdej grupy poszukujących pracy.
0: Powiedzmy, jak będzie przebiegało samo wydarzenie, bo wiemy, że to zazwyczaj są stoiska, na których pracodawcy się prezentują. Czy macie Państwo zaplanowane jakieś dodatkowe jeszcze atrakcje tego dnia? Jak to będzie wyglądało?
2: Tak, dodatkowym wydarzeniem będą warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych. Pierwsze takie warsztaty rozpoczną się już o godzinie 10:00. Pierwsza tura tych zajęć. A następnie o godzinie 11:00 będzie uroczyste otwarcie targów, które potrwają do godziny 14:00, ale również w międzyczasie kolejna tura warsztatów odbędzie się o godzinie 11:40 i wtedy osoby, które wcześniej zostaną zapisane, uczniowie szkół, będą mogli wziąć udział właśnie w tych warsztatach, w tych dwóch turach.
0: Te warsztaty to jest propozycja rzeczywiście tylko dla uczniów? Czego one będą dotyczyły?
2: Tak, warsztaty będą skierowane do uczniów, będą prowadzone przez naszego doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie oraz z Centrum Poradnictwa Zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także będą zajęcia prowadzone przez naszego doradcę EURES z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chłopców Pracy w Krakowie, który będzie właśnie tutaj mówił o przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Generalnie tematy będą też związane z karierą zmieniającą się na rynku pracy, więc takie tematy generalnie wprowadzające wejście tych młodych ludzi na rynek pracy.
0: Mówimy tutaj o zapisach, do którego momentu można się zapisywać i w jaki sposób to zrobić?
2: Tutaj to już mamy wstępnie ustalane ze szkołami tarnowskimi. Termin jest do 1 czerwca ustalenia, jakie grupy, na którą godzinę. Także tutaj już mamy wstępne ustalenia, czy z doradcami ze szkół, czy z dyrektorami, ale do 1 czerwca jest ta lista otwarta do zapisów. Można. Tak, te zajęcia będą po prostu rozpisane.
0: Można korzystać.
2: Tak.
0: Gdybyśmy miały powiedzieć, w jaki sposób przygotować się dobrze do udziału w takich targach?
1: Na pewno należy wziąć ze sobą CV i ogólnie tak, jakbyśmy się przygotowywali do rozmowy kwalifikacyjnej. Umieć powiedzieć coś o sobie, o swoich jakichś zainteresowaniach czy może predyspozycjach. Też wiedzieć, na jakie stanowisko chcielibyśmy aplikować albo jakiej pracy byśmy nie chcieli wykonywać. Więc ogólnie tak, jakbyśmy się przygotowywali do rozmowy kwalifikacyjnej, te wszystkie takie informacje warto by pozbierać.
0: Mówimy o przygotowaniu CV. Czasami warto mieć go w większej liczbie niż tylko jeden egzemplarz, prawda? Bo jest szansa, że spotkamy kilka ofert, które być może nas zainteresują.
1: Tak, oczywiście. Mamy nadzieję, że tutaj oferta będzie atrakcyjna dla naszych uczestników targów i nie tylko jeden pracodawca będzie spełniał oczekiwania takiego poszukującego tego pracy.
0: A jeżeli ktoś nie potrafi do końca, nie wie jak napisać takie CV, żeby ono odpowiadało aktualnym trendom, aktualnym wymaganiom, może skorzystać z Państwa pomocy? Jak to wygląda? Do targów zostało jeszcze trochę czasu. Może jest to moment na to, żeby się zastanowić i przyjść do Państwa skorzystać z pomocy?
1: W naszym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie

0: pracują również doradcy zawodowi, którzy wśród swoich usług również pomagają uczestnikom napisać CV. Na taką konsultację należy się wcześniej umówić, najlepiej telefonicznie, aby właśnie tutaj ten czas już był dla nich poświęcony w pełni.
1: Gdybyśmy miały zachęcić do przyjścia na takie targi, dlaczego warto skorzystać z takiej propozycji? Co ona nam daje?
2: Generalnie jest to takie wsparcie dla młodych osób, które pierwszy raz chodzą na rynek pracy. Można zobaczyć, jak to wygląda, że tak powiem, od kuchni. Pierwsze rozmowy z pracodawcami, pierwsze jakieś nawiązane kontakty. Oprócz tego wsparcie instytucji, które również będą na targach obecne. Więc generalnie same korzyści dla młodych ludzi.
1: Trochę też takie zderzenie wyobrażeń młodego człowieka z tym, co naprawdę oferuje rynek pracy?
2: Tak, dokładnie, bo tutaj już nie same jakby oczekiwania do podjęcia pracy, ale już jakby zderzenie się z taką rzeczywistością, czego ten pracodawca naprawdę od nas będzie wymagał, jakie są wymagania czy zakres obowiązków do danej oferty.

0: możliwości dla młodych ludzi.
1: Trochę też takie zderzenie wyobrażeń młodego człowieka z tym, co naprawdę oferuje rynek pracy?
0: Tak, dokładnie, bo tutaj już nie same jakby oczekiwania do podjęcia pracy, ale już jakby zderzenie się z taką rzeczywistością, czego ten pracodawca naprawdę od nas będzie wymagał, jakie są wymagania czy zakres obowiązków do danej oferty.

już nie same jakby oczekiwania do podjęcia pracy, ale już jakby zderzenie się z taką rzeczywistością, czego ten pracodawca naprawdę od nas będzie wymagał, jakie są wymagania czy zakres obowiązków do danej oferty.

0: muszą być dane wymagania, uprawnienia czy jakieś umiejętności, ale generalnie zawsze pracodawcy są otwarci na osoby, które mają te kompetencje, potrafią, że tak powiem, wykazać też zainteresowanie i myślę, że pracodawcy też potrafią wyłapać takie osoby, które są naprawdę chętne, żeby podjąć pracę.
1: No właśnie, tutaj mówimy dużo o tym nastawieniu, tak sobie myślę, że właśnie z tym dobrym nastawieniem trzeba przyjść na takie targi, po
0: tak,
1: to, żeby
0: oczywiście.
1: Od razu założyć, że będzie jakiś sukces.
0: Tak, tutaj jak najbardziej z taką chęcią, z pozytywnym nastawieniem zapraszamy właśnie młodych ludzi do wzięcia udziału w wydarzeniu.
1: Czy na takie targi warto przyjść zaraz po ich otwarciu, czy tak naprawdę nie ma to większego znaczenia? Czasami zdarza się tak, że organizatorzy mówią, warto przyjść wcześniej, bo wtedy jakby wybór jest większy.
0: Znaczy tak, generalnie wystawcy będą obecni od 11 do 14. Wiadomo, największy boom zawsze jest o godzinie 11, wtedy kiedy to rozpoczęcie targów się zaczyna. No ale tak jak mówię, wystawcy będą do godziny 14. W każdym momencie, w którym przyjdą osoby zwiedzające, będzie możliwość skorzystania z ofert pracodawców i wystawców, którzy będą obecni oraz z ofert, które my będziemy prezentować od pracodawców, którzy niestety na przykład nie mogli pojawić się osobiście na targach.
1: Mhm. Wspomniałyśmy o branżach, jakie pojawią się na targach pracy, a ja zapytam jeszcze może o kilka przykładów konkretnych stanowisk, na które będzie można aplikować. Możemy już coś zdradzić?
2: Tak, no nie ukrywamy, że dominuje branża gastronomiczna i tutaj poszukujemy osób, stanowisko pomoc kuchenna, osoba wykonująca czynności kucharskie, czynności kelnerskie, potrzebujemy osób do pracy w lodziarni, także burgermaster na przykład, ale także dostawcę potraw, osoby odpowiedzialne za dystrybucję ulotek, za inwentaryzację, do pracy w magazynie. Będą poszukiwane osoby do sprzedaży, także za zbiór owoców, osoba odpowiedzialna za usługę klienta w bazie kajakowej i wypożyczalni sprzętu wodnego, a także osoby odpowiedzialną za utrzymanie czystości pokoi. Też mamy ofertę pracy z branży budowlanej, na przykład na stanowisko osoby wykonujące prace ciesielskie, murarskie, zbrojarskie. Mamy ofertę pracy, która się cieszy dużym zainteresowaniem. Osoba odpowiedzialna za telefoniczne doradztwo klienta infolinii obsługowej.
1: Czyli można wywnioskować, że te oferty są zarówno dla osób, które mają już doświadczenie w danej branży, w danym zawodzie, ale także dla osób, które być może dopiero zaczynają.
2: Właśnie tak staramy się dobierać te oferty, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. My tutaj w Centrum Edukacji Pracy Młodzieży chcemy znaleźć właśnie dla osób, bardzo dla osób niepełnoletnich, ale także właśnie tych, którzy wchodzą na rynek pracy z doświadczeniem lub bez. Osoby, które na przykład chciałyby może zmienić branżę, więc tutaj staramy się być elastyczni i staramy się poszukiwać tych ofert z różnych dziedzin, z różnych branż i z różnymi wymaganiami, oczekiwaniami.
1: Z doświadczeń poprzednich edycji takich targów wiem, że sporo osób Państwa odwiedza. Rzeczywiście dochodzi do takiego dogadania, do sfinalizowania takiej umowy pomiędzy pracodawcą a chętnym do podjęcia pracy?
2: Tak, mamy takich pracodawców, którzy co roku chętnie biorą udział, nawet sami się zgłaszają, ponieważ na targach właśnie znajdują pracowników. Mamy też sygnał, że osoby, które właśnie zostały zatrudnione po targach, do tej pory pracują w tych firmach, więc cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców takie targi również. Dlatego wciąż zachęcamy nowych pracodawców, aby wzięli udział w naszych targach.
1: Gdzie szukać więcej informacji, gdzie ewentualnie się zgłaszać? To są ogólnodostępne numery ochotniczych hufców pracy?
2: Tak, a dokładnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie. My pracujemy w godzinach 7.45, 15.45 od poniedziałku do piątku i w tym czasie przyjmujemy zgłoszenia czy na targi pracy, czy też na co dzień. Jeśli chodzi o zgłoszenie ofert pracy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.
1: A ja przypomnę, wakacyjne targi pracy odbędą się 10 czerwca. Potrwają od 11 do 14 w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego 27 w Tarnowie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
3: SK Tarnów.
1: Ciemno, nisko i szeroko. To motto miłośników samochodów marki

0: BMW, które na początku czerwca pojawią się na imprezie pod nazwą German Fest w Chotowej koło Tarnowa. Na to wydarzenie zjeżdża czołówka topowych projektów tuningowanych samochodów tej niemieckiej marki. Zgłoszeń jest nawet kilka tysięcy, ale wybierają zaledwie 200 z nich.
1: Bartłomiej Kozioł, organizator German Fest Chotowa 2026.
0: Muszę zapytać, czym przyjechałeś?
1: Oczywiście u mnie w domu nie ma innego samochodu od chyba 20 lat jak BMW. Z tą marką jestem związany, można powiedzieć, od momentu, kiedy zrobiłem prawo jazdy i tylko takie samochody są w moim garażu.
0: I tylko takie samochody pojawią się właśnie na zlocie, bo ten zlot będziemy zapowiadać. Już niebawem w Chotowej znowu zrobi się głośno. No myślę, że też trochę kolorowo, bo te kolory lakierów są różne, chociaż pewnie przeważają takie bardziej dostojne, jak czarne chociażby. Tak to bywa?
1: Tak, czarny kolor to jest nasz, można powiedzieć, flagowy kolor, jeśli chodzi o projekty BMW na German Fest. No, ulubiony kolor właścicieli BMW, ale nie da się ukryć, że on tak jakby pasuje. Jest taki z jednej strony dostojny, ale też taki troszeczkę agresywny w pewnym momencie. Czarny, klasyczny, czyli pasuje zawsze w każdej sytuacji.
0: Powiedzmy w takim razie, skąd wziął się pomysł, żeby miłośników, bo miłośników BMW nie brakuje. Widać to na ulicach, widać to na osiedlach, widać to w różnych innych okolicznościach. Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie miłośników tej marki samochodowej zrzeszać w taki sposób, żeby przyjeżdżali w jedno miejsce, na jeden slot, żeby dzielili się swoimi doświadczeniami?
1: BMW to jest ogromna społeczność. Chyba tutaj w naszym kraju nie ma drugiej takiej marki, która ma tak wielką społeczność, aktywną w wszelkiego rodzaju imprezach, zlotach. Jest mnóstwo samochodów, mnóstwo projektów. Ci ludzie bardzo chcą się spotykać, chcą pokazywać te swoje samochody. Także takich większych i mniejszych jakichś klubów, stowarzyszeń jest w naszym kraju bardzo dużo. Ta marka po prostu ma się od wielu, wielu lat bardzo dobrze.
0: I wystarczyło powiedzieć, że organizujecie zlot, żeby ten zlot się po prostu udał.
1: Myśmy to zaczęli wiele, wiele lat temu jako taka typowa zajawka dla mniejszego grona, ale zaczęło to tak bardzo szybko rosnąć, przybywać uczestników, że teraz już od prawie 20 lat spotykamy się pod szyldem German Fest i można powiedzieć, musimy tych uczestników nawet troszeczkę ograniczać, bo mamy pewne możliwości, jeśli chodzi o teren, gdzie organizujemy takie imprezy, więc jest ścisła selekcja, nie jest tak, że każdy może być na naszej imprezie, no musimy wybierać tylko te najlepsze projekty.
0: No to w takim razie powiedzmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby się na taki zlot dostać?
1: Wygląda to tak, że większość uczestników, którzy przyjeżdżają do nas co roku, to oni bardzo dobrze wiedzą, jak spełnić takie warunki, bo to są, można powiedzieć, już starzy bywalcy, stara gwardia, ale oczywiście nie zamykamy się na nowe osoby, nie zamykamy się na nowe projekty, więc przed każdym zlotem około pół roku wcześniej organizujemy taką selekcję, gdzie wszyscy uczestnicy wysyłają do nas zgłoszenia swoich samochodów. Średnio jest to około 1,5 do 2 tysięcy zgłoszeń każdego roku przed każdą imprezą. Wybieramy najlepsze, zrobione w tym naszym klimacie syndykatu, czyli ciemno, te ciemne, czarne lakiery, o których mówiliśmy, choć oczywiście to nie jest warunek. Niskie samochody, obniżone, szerokie, z wystającymi kołami, często jeszcze stuningowane mechanicznie. To jest taki podstawowy kierunek, na którym polegamy.
0: Mm-hmm. My mówimy cały czas o marce BMW, a czy mówimy o jakimś konkretnym przedziale czasowym w produkcji tego samochodu? Czy to są równie dobrze samochody starszej daty, jak i nowoczesne?
1: U nas dominują klasyki, czyli lata 80., lata 90. Tych modeli jest najwięcej. Ale nie ukrywam, że teraz bardzo dużo przybywa tych takich nowych, świeżych projektów z tymi PESEL-ami 2000 w górę, ale to są samochody naprawdę też zrobione w takim klimacie, jak my to lubimy, na tych szerokich, skręcanych, wystających kołach. Także no nie da się oszukać, że tych samochodów nowych będzie przybywać. To nie może być tak, że my się tylko zamykamy na te klasyki, ale póki co klasyki dominują.
0: Jeżeli chodzi o te klasyki, to tak sobie myślę, że

0: pewnie coraz trudniej zdobyć takiego klasyka, albo zdobywa się go w takim stanie, który wymaga dużo pracy.
1: Powiem tak, osoby, które tam kilkanaście lat temu kupiły takie klasyki, no to dzisiaj są wielkimi szczęściarzami, bo na chwilę obecną ceny tych samochodów zrobiły się już kosmiczne i ich dostępność. Dostępność w stanie, który nadaje się do odbudowy, w stanie, który nadaje się do budowania z tego jakiegoś ciekawego projektu. Więc albo kupiłeś samochód wcześniej, masz go już wiele lat i tylko go dopieszczasz, no albo musisz się liczyć z tym, że naprawdę ceny na rynku są dzisiaj bardzo wysokie.
0: Bo podejrzewam, że zdarza się też i tak, że jak się trafi już na ten wymarzony model, to czasami trzeba go wypróć do spodu i właściwie robić od podstaw.
1: Chyba 99% projektów, jakie u nas pokazywane są na Germanfest, to są samochody wybeweszone do gołej karoserii, odbudowane od zera, blacharsko, lakierniczo, nowe wnętrza, tapicerki, zawieszenia. No, to są samochody nowe. Ich wartość, czy kwota, jaka została zainwestowana, przewyższa często wartość nowego samochodu.
0: No właśnie, a jak jest z dostępnością części na przykład? Radzicie się, gdzie, od kogo kupić, czy część rzeczy trzeba na przykład zrobić chałupniczo? Jak to wygląda?
1: Staramy się, aby jak najwięcej podzespołów było oryginalnych. BMW taką dostępność oferuje, oczywiście nie wszystkich części. Czasem zdarza się, że są jakieś po prostu takie sloty produkcyjne, ludzie się zapisują i BMW coś produkuje więcej. No czasem trzeba walczyć własnymi siłami, ale staramy się, tak jak mówię, żeby to było na oryginalnych podzespołach albo podzespołach jakichś markowych tunerów, którzy czasem produkowali takie części do tych starszych modeli.
0: Powiedziałeś ważną rzecz, te samochody są tuningowane bardzo często. Są też pewnie specjalne firmy, które się w tym specjalizują, prawda? To nie zawsze jest tak, że ktoś to robi na własną rękę.
1: Tak, na dzień dzisiejszy w Polsce takich firm, które budują na zlecenie klientów BMW, budują takie projekty, jest dosyć dużo. Chyba jesteśmy teraz tutaj w Europie, wydaje mi się, takim liderem, jeśli chodzi o budowę, renowację starszych BMW. Często, można powiedzieć, klienci z zachodu przywożą do nas swoje samochody, żeby odbudować je w Polsce, ponieważ cenią sobie tą jakość, jaką myśmy tutaj wypracowali i chyba jesteśmy takim teraz wzorem do naśladowania tutaj w całej Europie, a może nawet na cały świat, ponieważ ten kolektyw, cały BMW tutaj w Polsce został wyniesiony naprawdę na taki poziom, że jest to godne do pozazdroszczenia.
0: Jeżeli chodzi o budowanie takiego samochodu, to mam wrażenie, jak słucham tego, o czym opowiadasz, że to taka trochę skarbonka bez dna, bo właściwie można do niego dokładać, zawsze coś się znajdzie.
1: Tak, nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, że projekt jest skończony. Każdy projekt będzie zawsze wymagał jakichś tam inwestycji bądź prac przy nim, ale to chyba o to chodzi. Ja wielokrotnie tłumaczyłem tutaj osobom związanym z naszym gronem, z syndykatem, że najciekawsza jest ta droga, czyli budowanie tego projektu krok po kroku, bo już tam sam ten efekt jakby finalny, wiadomo, cieszy każdego właściciela, ale najciekawsza jest moim zdaniem ta droga, czyli powstawanie od można powiedzieć, od zera do takiego już konkretnego projektu.
0: To zapytam tak, bo powiedziałeś, że wcześniej zacząłeś interesować się tą akurat marką. Ciebie wtedy było stać na ten samochód. Dzisiaj dzieciaka 16-17 lat byłoby stać na zakup takiego auta? Bo czasy te ceny się zmieniają, czasy się zmieniają, prawda?
1: Właśnie, ceny się zmieniły, ale czasy się też zmieniły. Ja uważam, że dzisiaj młodsze osoby mają lepszy chyba start niż myśmy mieli tam 15-20 lat temu. Wiadomo, ceny były może niższe, ale możliwości chyba zarobkowe też były inne. Teraz patrząc nawet po średniej wieku osób, które do nas przyjeżdżają i na to, jakie projekty, jakie samochody zbudowali, to naprawdę młodzi radzą sobie bardzo dobrze. Nie mam tutaj jakichś obaw o to. Naprawdę samochody są z najwyższej półki, a średnia wieku 20 parę lat.
0: Z jednej strony można nabawić się kompleksów, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest

0: trochę łatwiej niż w dawnych czasach, bo mamy internet i mamy dostępność ogromnej ilości zdjęć, filmików. Można podejrzeć, jak inni to robią.
1: Tak, tutaj jest ogromny plus, że w internecie dzisiaj, można powiedzieć, jest recepta na wszystko, na wszystkie projekty. Kiedyś, jak budowaliśmy takie samochody, trzeba było się przekopywać przez jakieś zagraniczne fora internetowe, szukać tego, tłumaczyć. No dzisiaj jest wszystko, można powiedzieć, podane jak na talerzu. Kwestia tylko chęci i budżetu.
0: Jak przerabiać takie samochody? Na pewno będzie można o tym porozmawiać podczas zjazdu. To wracając do wydarzenia, opowiedzmy, kiedy ono się będzie odbywało i co w programie.
1: Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca w Chotowej koło Tarnowa. Jest to taki dzień otwarty dla gości, ponieważ my spotykamy się na 3 dni, od piątku do niedzieli, ale sobota jest takim dniem, na który zapraszamy wszystkich fanów. Wtedy przewidzieliśmy wszystkie atrakcje, będą pokazy tych wszystkich projektów, będziemy o nich rozmawiać, także będzie można się dowiedzieć, jak to powstawało, jakie były problemy, trudności przy budowie konkretnego samochodu, porozmawiać z właścicielem, tak to mniej więcej wygląda, ale oprócz tego mamy też mnóstwo innych atrakcji przewidzianych dla naszych gości. Będziemy mieć stoiska naszych partnerów, wystawców, będą części tuningowe, zawieszenia, akcesoria, kosmetyki i to, na co wszyscy czekają, czyli taki jakby punkt kulminacyjny German Fest, to będzie wielka parada wszystkich BMW. Tradycyjnie każdego roku wyjeżdżamy tutaj w okolicy na taką trasę prawie 30 km. Wszystkie BMW uczestniczące w zlocie oraz BMW tych gości, którzy do nas przyjadą 6 czerwca, mogą również uczestniczyć i wyjeżdżamy tutaj po okolicy na piękną taką pamiątkową paradę, podczas której robimy fajne zdjęcia, ujęcia jako taką pamiątkę na przyszłe lata.
0: Goście, którzy przyjdą do Was, też będą mogli sobie porobić zdjęcia ładnych samochodów.
1: Jasne, oczywiście zapraszamy gości, zapraszamy tutaj osoby z kręgu medialnego. Można oczywiście do nas wpaść, robić dowoli zdjęcia, filmiki.
0: A zapytam o konkursy, o różnego rodzaju konkurencje, zabawy, które zwykle towarzyszą tego typu wydarzeniom.
1: Tak, tak, mamy zaplanowane różne konkurencje dla uczestników. Na razie wolałbym to potraktować w formie niespodzianki, więc nie chcę jeszcze zdradzać. Każdy, kto do nas przyjedzie 6 czerwca, będzie mógł spróbować swoich sił właśnie w takich konkursach.
0: Powiedziałeś, że każdego roku trafia do Was około 2000 zgłoszeń, a finalnie ile tych samochodów pojawia się na zlocie?
1: Finalnie pojawia się magiczna liczba 200 samochodów. To jest takie maksimum, jakie może tutaj pomieścić ten resort, w którym organizujemy imprezę. To jest taka wygodna też liczba dla nas tutaj organizatorów, żeby zadbać o wszystkich należycie.
0: To ja jeszcze tylko organizacyjne pytanie dla tych, którzy chcieliby przyjechać i do Was dołączyć, pooglądać, co proponujecie. Jak wygląda kwestia parkingowa? Trzeba będzie patrzeć na oznakowanie, będą jakieś wydzielone miejsca?
1: Przed resortem w Chotowej jest bardzo duży parking, ale nie ukrywam, też szybko się zapełnia, bo fanów mamy mnóstwo, przyjeżdżają z całej Polski, również z zagranicy, więc warto być wcześniej, bo ten parking pomieści naprawdę dużo samochodów, ale żeby nie mieć jakichś obaw, że trzeba będzie gdzieś dojść dalej z jakichś innych okolicznych parkingów, które tam są na tym rejonie, to zapraszamy właśnie jak najwcześniej.
0: O której zaczynamy?
1: Zaczynamy między 9 a 10 godziną, tak na spokojnie.
0: Czyli jeżeli ktoś przyjedzie o 8 po 8, to już może być ciasnawo, czy to wystarczy?
1: Myślę, że wystarczy.
0: Na German Fest w Chotowej zapraszał Bartłomiej Kozioł. Impreza odbędzie się 6 czerwca, początek po godzinie 9, a o imprezie piszemy też na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
0: W grze miliony euro wsparcia. Komisja Europejska ogłosiła plan działań dotyczący nawozów, który ma poprawić bezpieczeństwo dostaw. Pomoc mogą otrzymać nie tylko rolnicy, ale również zakłady produkcyjne. Wiceprezes Grupy Azoty Artur Hołody wskazuje, że część rozwiązań zaproponowanych w unijnym planie była wcześniej postulowana przez spółkę.
3: Teraz jest pytanie, jak to, co ogłoszono, bo to ogłoszono, to nie tylko, że się zgadza z tym, co byśmy chcieli, ale to trochę wynika z naszych propozycji. Bo na szczeblu unijnym my prowadziliśmy bardzo mocne lobby

0: jako grupa Azoty. Zresztą pan prezes Kalejewski chyba już trzykrotnie był w Brukseli. To wiemy, gdzie leżą pieniądze. W naszej sprawie spotykał się z kluczowymi osobami, które biorą udział w tym procesie. I część tych propozycji to są nasze propozycje. Tak, one są przyjęte w skali europejskiej, ale są propozycje, które złożyła grupa Azoty. Oczywiście przez naszych europosłów, przez właściwych dyrektorów, przez urzędników, tak, którzy tam z ramienia Polski funkcjonują. To są propozycje grupy Azoty. Co mnie cieszy, nawet powiem szczerze, pozytywnie zaskoczony, że aż tyle naszych propozycji zostało przyjęte do planu, który jest ogólnoeuropejski, tak? Ale to się opiera o nasze prace regulacyjne. My pod to przygotowaliśmy wyliczenia, my pod to przygotowaliśmy argumenty, więc bardzo mnie cieszy to, że zostało to przyjęte. Teraz jest pytanie, jak to się przekuje na rozwiązania już bezpośrednio legislacyjne. Najważniejsze dla nas, to już leży na stole. Najważniejsze z tych, te rzeczy zobaczymy. Najważniejszy element, który już leży na stole, to jest taki, że na przełomie grudnia i stycznia Komisja Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu branż, które mogą dostać rekompensaty w zakresie kosztów pośrednich energii elektrycznej. Tak to możemy przyjąć i Komisja Europejska zgodziła się na to, że kraje członkowskie mogą rozszerzyć to na przykład o produkcję nawozów. Produkcja nawozów oczywiście też nieprzypadkowo tam się znalazła, no bo to też był lobbying, to naprawdę długoterminowy tutaj naszych pracowników, naszego biura właśnie regulacji. I to jest już jedna z branż, które mogą temu podać. Co ciekawe, kiedyś były rekompensaty już do tej produkcji nawozów, jeżeli chodzi o te koszty, może być energetyczne. Do 2021 roku takie rekompensaty były, one później zostały wycofane, a teraz jest możliwość ich przywrócenia. A oczywiście, ale kraje członkowskie robią to już później wewnętrznie, czyli kraje członkowskie, komisja się zgodziła na to, że możecie. A co, czy ten temat zaistnieje, już zależy od tego, czy on zostanie wdrożony na szczeblu krajowym. Więc dzisiaj my oczywiście także bierzemy udział bardzo mocny w kwestiach przygotowania legislacji krajowej, jeżeli chodzi o nasz zespół z Azotu, więc braliśmy udział także przy konsultacjach tego projektu ustawy. Projekt ustawy jest gotowy i te rekompensaty w tym roku, jeżeli by zaistniały, bo one są w ogóle jeszcze za 25 rok, to taka była decyzja Komisji Europejskiej, więc może by działałyby mocno wstecz, są dla nas kluczowe. I to jest kluczowy temat. Ten temat dla, zresztą pan minister Balczun się wypowiedział o tym, że wie, że grupa Azoty mocno lobbuje i mocno walczy w tym zakresie. Ja wiem, że pan minister nasz w tym zakresie też wspiera. Temat jest trudny o tyle, że tych branż tam jest dużo i on jest bardzo kosztowny. I to jest decyzja, może być taka strategiczna, co jesteśmy w stanie zmieścić po prostu w budżecie, no bo to będzie czyimś kosztem, tak? Komuś musimy zabrać, żeby dać temu przemysłowi, ale zrozumienie takie, że musimy wspierać przemysł, tak? Jeżeli przemysł dociążamy regulacjami, to że musimy go wspierać tam, gdzie mamy zwłaszcza ten przemysł energochłonny, tak? My jesteśmy przemysłem energochłonnym, tak? Mamy dużą część, w Polsce mamy dużą część przemysłu energochłonnego, więc tu jest kluczowa decyzja, która zapadnie na szczeblu krajowym, projekt ustawy jest gotowy, liczymy na to, że wejdzie, lobbujemy za tym najmocniej, jak tylko się da, bo to dla naszej grupy byłoby około 160-180 milionów złotych. Tyle grupa Azoty za tylko jeden rok do rekompensat byłaby w stanie uzyskać. Wiemy, ile musimy za to sprzedać nawozów, żeby mieć tyle na czysto. Te punkty wszystkie zostały teraz ogłoszone. To jest właśnie to luzowanie, ale zobaczymy, jak ono się przekuje w praktykę. Tak? Okej, no bo dzisiaj mamy tam zapisy, z którymi się w pełni zgadzamy. Zgadzamy się też w uczynie zapisów, tak jak powiedziałem, to są nasze propozycje, więc tym bardziej się zgadzamy. Więc, ale chodzi o to, co z tego w praktyce wyniknie. Jak to się przełoży na przepisy, jak to się przełoży po prostu na konkretną kasę, tak? Na zobowiązania, na obciążenia, na regulacje, na to ile musimy płacić albo ile mniej będziemy musieli płacić. Więc czekamy na to, jak to się przekuje już w konkretne dokumenty formalne, rozporządzenia, tak? Na szczeblu unijnym, a następnie implementację tego na szczeblu krajowym, bo jeżeli chodzi o implementację, to często kraje mają pewną, może nie za dużą, ale jakąś dowolność w części implementacji. Więc liczymy na to, że i na szczeblu unijnym, i na szczeblu krajowym te implementacje będą korzystne dla nas. Jeżeli chodzi o założenia, to są korzystne, ale no, nie założeniami człowiek żyje, tak? Czekamy na praktykę, jak to się przeniesie na papier już docelowo.
1: Wiceprezes Hołody podkreśla, że spory wpływ na sytuację spółki na rynku europejskim mogły mieć też ostatnie wydarzenia na świecie. Zarówno wojna na Ukrainie, jak i kryzys w cieśninie Ormus pokazały kierunki, w których może rozwijać się grupa Azoty.
0: Wszyscy trochę się zafiksowali na cieśninie Ormus, tak? Bo rzeczywiście ten temat był dla nas istotny. My w pierwszych tygodniach naprawdę nie widzieliśmy to, co z nami będzie, patrząc na to, jak gaz zaczął pikować. Ścieżki gazowe były bardzo wysokie, to były tak wysokie, że do końca roku, tak? Że my widzieliśmy, że nie

0: jesteśmy w stanie uplasować tego cena nawozów. Tak? Więc sytuacja początkowo była bardzo kryzysowa. Na szczęście nie tylko, że cena bieżąca, ale też, a co jest najważniejsze dla nas, długoterminowa cena zaczęła spadać. Czyli po prostu był taki, może być, szok chwilowy, gdzie to wszystko wyskoczyło w jakiś tak i nawet były prognozy, zaraz będzie gaz po, nie wiem, po 120, po 200, tak? A był po 60, a teraz jest, powiedzmy, ale tak jest wysoko, to jest 50, ale potem waha się, ostatnio spadło do 30 paru. Max, jakby przy tym, w momencie startu tego kryzysu, my nie byliśmy w stanie ocenić, co dalej się wydarzy, tak? Na szczęście, ale to zwykle tak bywa, że w momencie takiego kryzysu nie jest jakiś pewien szok tak rynkowy i dla przedsiębiorstw, i dla państw. Sytuacja się ustabilizowała na poziomie takim, gdzie rzeczywiście jesteśmy plasować w stanie tą cenę w nawozach, nie tylko jeżeli chodzi o rynek polski, tak? Jeżeli chodzi o rynek europejski. Znaczy, na przykład dzisiaj się wydłużył taki, może być, na tradycyjny sezon nawozowy ze względów eksportowych. Po prostu stanie na rynku, jeśli chodzi o zachód, to pokazało właśnie też Komisji Europejskiej, że jak zostajemy sami, czyli my i Yara, to zaczyna brakować nawozów w Europie. Tak? W Polsce nie odczuliśmy tego braku nawozów, ale dostajemy raporty z poszczególnych państw całej Unii Europejskiej i w kilku krajach, gdzie na przykład nie było, można powiedzieć, struktur, czy grupy azoty, czy właśnie Yary, nie było nawozów. Jakby, no nie przypłynęły, tak się mówi, tak? I wtedy te kraje widziały, że jak przychodzi tu do czego, tak, to Europa zostaje sama. To nie ma tak, że będą tutaj nam ktoś będzie robił upominki, tylko musimy sobie sami poradzić. I ja nie ukrywam, że dla takich perspektyw długoterminowych naszej grupy, to, że taki szok nastąpił, to przebudzenie nastąpiło, że jak przychodzi do czego, to jesteśmy nieodzowni. Nie my sami, tylko nasz sektor, ale nasz sektor, jak dzisiaj w Europie, składa się z dwóch firm, tak? Bo mamy ileś mniejszych, tak? Mamy ileś mniejszych, teraz akurat Bułgarzy czy Rumunii ratują swoją spółkę nawozową, wprowadzają tam inwestora jakiegoś państwowego, bo też zobaczyli, że no, trzeba mieć te nawozy, bo to zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu całej Europy, jeżeli się nie ma swoich nawozów i swoich producentów. To nasze dotknęło Ukrainę, która była wprost zintegrowana z systemem nawozowym Białorusi i Rosji. Jak system nawozowy Białorusi i Rosji się odciął od nich, tak, ze względów, wiadomo, wojennych, no to Ukraina jest naszym głównym partnerem dzisiaj po Polsce, gdzie kiedyś była bardzo, bardzo, bardzo daleko na samym końcu. Naszym głównym partnerem tradycyjnie były Niemcy, gdzie były tak, Niemcy i reszta, jeżeli chodzi o partnerów międzynarodowych, nawet tak sobie to wewnętrznie raportowaliśmy, to dzisiaj to już nie jest Niemcy i reszta, są nadal Niemcy ważnym partnerem, ale jest Ukraina, która i to pokazało, że nie mając własnego przemysłu nawozowego, nawet mając najżyźniejsze gleby w Europie, można nie produkować żywności.
1: A statystyki pokazują, że już teraz widać duże przebudzenie w sprzedaży nawozów.
2: SK Tarnów.
1: Wicemistrzostwo kraju czy piąta pozycja na Mistrzostwach Świata. To tylko niektóre osiągnięcia, jakimi może pochwalić się pochodząca z okolic Tarnowa Zuzanna Seremet. Jak podkreśla, każdą wolną chwilę poświęca treningom boksu tajskiego na siłowni.
3: U mnie to się zaczęło tak, że w wieku 5 lat rodzice mnie zapisali na pierwsze sztuki walki, czyli na karate. Chodziłam chyba na karate Shinkyokushin i Kyokushin. Zaczynałam w Dąbrowskim klubie, trenowałam tam przez około 5 lat. Zaczęła się pandemia, zamknęli nam klub, więc moi rodzice postanowili, że no nie będę tak w domu siedzieć bezczynnie i mnie zapisali.

Chodziłam chyba na karate Shinkyokushin i Kyokushin. Zaczynałam w Dąbrowskim klubie, trenowałam tam przez około 5 lat. Zaczęła się pandemia, zamknęli nam klub, więc moi rodzice postanowili, że no nie będę tak w domu siedzieć bezczynnie i mnie zapisać.

0: było tak, jak powinno być, więc poszliśmy tutaj do Tarnowa, do Tai Gyma i w sumie takie większe zawody, bo odkąd zaczęłam tutaj trenować, zaczęłam wyjeżdżać na większe zawody. Chyba w przeciągu 3 miesięcy trenowania w Tai Gymie wyjechałam już na pierwszą galę.
1: O, super. Powiedz mi, bo karate, boks tajski, dosyć takie twarde sporty. Jak to się w ogóle stało, że zainteresowałaś się wcześniej tym karate?
0: Znaczy, no to głównie przez moich rodziców, bo postanowili, że no nie będę przez cały czas siedzieć w domu i nic nie robić, tylko żebym się poruszała, więc mnie zapisali na to karate. A wydaje mi się, że mogło też się do tego przyczynić to, że mój tata kiedyś trenował kung fu.
1: O, super. To jakoś długo trenował?
0: Tego akurat nie wiem. Okay, ale wydaje mi się, że dosyć sporo czasu.
1: A jak tak już z perspektywy czasu, jakbyś miała porównywać karate czy ten boks tajski? Co jest trudniejsze?
0: Wydaje mi się, że boks tajski, bo tam to jest jednak taka sztuka 8 kończyn, bo jednak kopiemy, używamy kolan, łokci i rąk. A w karate, na przykład tam, gdzie masz kata, to wystarczy się nauczyć na pamięć układu takiego.
1: Aha, to jest taka jakby choreografia w karate?
0: Tak. Znaczy to zależy od tego, jakie to jest karate, bo na przykład Kyokushin i Shinkyokushin się różnią. Ja do końca nie pamiętam, które było które, ale właśnie ja wyjeżdżałam na to, co się robi kata i na to, co się bije.
1: Dobrze, powiedziałeś, że trudniejszy jest boks tajski. To jak tutaj wyglądają ogólnie twoje treningi? Jak właśnie wygląda taki, powiedzmy, typowy tydzień Zuzy?
0: No w Tai Gymie trenuję 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Jak się zaczynają zawody, to zazwyczaj, no jeszcze biorę indywidualne, tak raz na tydzień, a jeszcze trenuję tak to w domu lub chodzę jeszcze na siłownię, więc tak to mam cały tydzień zajęty.
1: Kurczę, ale dużo masz tych zajęć. I jakoś nie przemęcza cię to?
0: Nie. Dla mnie to jest norma teraz już.
1: A faktycznie można w domu tak efektywnie ćwiczyć sztuki walki? Bo kiedyś spotkałem się z opinią, że wiesz, sztuki walki to najlepiej powiedzmy tylko na salce z trenerem.
0: I nie, moim zdaniem nie trzeba tylko na salce z trenerem. Można się dobrze podszkolić jeszcze w domu, bo ja na przykład z tatą też trenuję w domu często dosyć. Na przykład bierze tarczę i mnie zaczyna tarczować, więc albo wystarczy nawet sobie powiesić worek, zobaczyć jak trzeba coś robić i tak też się można nauczyć.
1: Aha, no to wystarczy w sumie, że masz już takie jakby powiedzmy podstawy, więc możesz to szlifować później samemu.
0: Tak.
1: A czy to zaplecze z karate jakoś ułatwiło ci tutaj przejście do boksu tajskiego?
0: Wydaje mi się, że jest taka szansa, że mi ułatwiło, dlatego że tam jednak też miałam ten taki kontakt z tą drugą osobą, więc mam wrażenie, że się nie stresowałam aż tak, wychodząc na przykład do walki już, no na ringach, jak walczyłam w Muay Thai, bo jednak zaczynam w młodym wieku, więc mam wrażenie, że to mnie tak jakby przyzwyczaiło już do tego.
1: A teraz, jak wychodzisz na ring, już nie czujesz takiej tremy stresu?
0: Nie, właśnie kiedyś jak wychodziłam na ring, nawet jeszcze w 2023, strasznie się stresowałam. Mam wrażenie, że nieraz miałam tak, że nie mogłam nawet złapać tchu. A jak wyszłam już na pierwszą walkę w 2024 roku, gdzie się zaczęła ta, tak jakby mogę to nazwać przygodą, że zaczęłam wygrywać coraz więcej tych walk, to przestałam się kompletnie stresować.
1: Twoja pierwsza taka poważniejsza walka miała miejsce w 2024 roku. Z jakiej to była okazji? Co to był za turniej?
0: Znaczy poważniejsza, to jest dla mnie walka po prostu, która znaczyła dla mnie wiele, bo kiedyś jak walczyłam, choćby nawet tym 23, to jeździłam na gale, na Mistrzostwa Polski, na Puchar Polski i za każdym razem zdobywałam to drugie miejsce i dało to mi taką dużą motywację, żeby w końcu tak strasznie przycisnąć i żeby mi się w końcu udało zdobyć to pierwsze miejsce i przycisnęłam faktycznie od pucharu, czyli to minęły tak 3-4 miesiące. Strasznie, chyba codziennie trenowałam w domu, w klubie codziennie, znaczy nie codziennie, tylko no jak miałam tylko czas, to od razu jeździłam do klubu w domu, no i takie rzeczy i na tej walce, no to jest dla mnie właśnie główna taka walka, bo przez nią to wszystko się otwarło. Przez nią dostałam powołanie też do kadry, bo w końcu zdobyłam pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski.
1: Dobrze, jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Polski, od tego momentu już nie było stresu, a ogólnie same przygotowania przed tą walką i też takie mentalne, jak się do tego motywowałaś po prostu? Bo wydaje mi się, że to jest jednak stresujące doświadczenie.
0: Jest to moim zdaniem dosyć stresujące, jednak się też motywowałam tym, że za każdym razem miałam to drugie miejsce i chciałabym w końcu poczuć się... No chciałabym sprawdzić, jak to jest, kiedy faktycznie będziesz miał tą rękę w górze i dlatego tak zaczęłam cisnąć w domu i na treningach i dawać sobie 100%, jak nie 110%, żeby no po prostu w końcu mi się udało.
1: Dobra, a wiesz, tu wymieniasz też wszystkie aktywności siłownie, treningi indywidualne, tam grupowe. Znajdujesz właśnie trochę dla siebie takiego wolnego czasu, czy jakby odpoczywasz jednak na tej siłowni, czy tam spędzając aktywnie ten czas?
0: No dla mnie spędzając aktywnie czas to też jest dla mnie już taka forma wypoczynku, aż w sensie to jest dla mnie już codzienność, to jest rzecz, bez której bym nie umiała chyba na co dzień funkcjonować, a tak to czas dla siebie to głównie mam chwilkę po szkole, no i tam może po treningu.
1: Czy tutaj trenując skupiasz się też jakoś na jedzeniu? Masz, nie wiem, odpowiedni jadłospis, czy...
0: kiedy zaczynam na przykład zbijać wagę do zawodów, to tak, ograniczam na przykład cukier i mam deficyt na przykład kaloryczny.
1: A ta redukcja, jak to ogólnie wygląda? To już

0: długo wcześniej zaczynasz tam ograniczać posiłki, czy...
1: Tak, żeby nie zrobić tego na ostatni miesiąc, tak niebezpiecznie tak naprawdę zbić tą wagę, na przykład z samej wody, tylko żeby tak powoli, ale też tak, no, bezpiecznie, stopniowo, dosyć, stopniowo, dokładnie.

0: na wieczór 2 kilo. Ale to jest najgorsze, bo nie już tam było gorąco tak wieczorem, mieliśmy tam chyba 36 stopni. Ja byłam w takim dresie do zbijania akurat wody i nawet na wieczór nie mogłam wziąć zwykła wody.
1: To była Zuzanna Seremeta, my życzymy zawodniczce kolejnych sportowych sukcesów.

0: pełnoletnich. Biedronka!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. 10 sztumalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie

Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.

męskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequency z Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,